mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Można mruczeć jak mruczy Jason Derulo w tym numerze, ale można też się rozciągać jak kot, bo to już jest ta godzina, żeby wstawać. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Klimer od razu na początek. Dzień dobry. I informacje, które są dzisiaj akurat bardzo hot, są bardzo gorące. Od dzisiaj jest CPN. I to nie chodzi o to, że wracamy do lat 80., tylko chodzi o to, że od dzisiaj ceny paliw niżej znowu funkcjonują przez dwa najbliższe tygodnie, więc opłacało się jeździć na rezerwie przez cały weekend. Dzisiaj można zatankować się złotówkę taniej, ale ja nawet nie chcę słyszeć, co krzyczy stary w swoim Golfie, który do pełna zalał w piątek. O ludzie!

Dobrze budzimy, co? A poczekajcie, jak usłyszycie kolejne hity, to się dopiero obudzicie. To Tobi Romeo i jego Fly High we Wstawaj, nie udawaj. A w RMF Max od razu dobre informacje. Emerytura idzie do góry. No, widzicie, takie rzeczy od samego rana i to w poniedziałek, chciałem zaznaczyć. ZUS automatycznie przeliczy emerytury. Będą one wyższe od 200 do 600 zł brutto miesięcznie. Tylko, że teraz pewnie myślicie, że co? Że mnie to nie dotyczy, tak? No, poczekaj, poczekaj. Teraz tylko 8 godzin w robocie, potem 30 lat, no i będzie.

Tak jak lew jest król dżungli, tak Calvin Harris to jest król lata. Jego summer we Wstawaj Nie Udawaj. Tak, jeszcze przed godziną szóstą udało nam się zmieścić w ten poniedziałek. No i właśnie, już to powiedziałem, to bardzo brzydkie słowo. Bardzo brzydkie słowo na P, czyli poniedziałek. Ale spokojnie, my jesteśmy w RMF Max, my jesteśmy we Wstawaj Nie Udawaj, więc my was pytamy tylko o te ładne słowa. I jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki do nas, jeżeli nigdy jeszcze się nie zgłaszałeś, to zgłoś się właśnie teraz. Nagraj nam jakieś ładne słowo na P, a potem zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie. Więc nagrywaj teraz, wejdź na Messenger RMF Max, nagraj ładne słowo na P i potem czekaj, bo już za chwilę będziemy puszczać tylko ładne słowa na P.

0: Gipsku, Kon Jonatan, ty masz powiedzieć przepraszam za spóźnienie? Wszystkich słuchaczy i Filipa Klibera też.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: 6 minut już jest po godzinie 6. Natalia wszystkich przeprosiła i to też jest słowo na P w sumie, prawda?
0: Tak, tak. Stwierdziłam, że z tym słowem na ustach właśnie przyjdę. Nie nagram głosówki i powiem to osobiście po prostu. Czy ale to jest okej?
1: Przy okazji można też powiedzieć pardon, ale wy mówicie zupełnie inne słowa na P, bo wiadomo, poniedziałek to jest brzydkie słowo.
0: Bardzo
1: można powiedzieć
0: brzydkie.
1: Ja poniedziałek na przykład. A Oliwia ma propozycję?
4: Pieniądze, przelewy.
1: No pieniądze, przelewy, wiadomo. Już jest po 15, jest po 10.
0: Sort, tak.
1: Więc by coś się przydało. Ewelina?
5: Pomponik.
0: Ja uważam, że to jest bardziej zimowe słowo. Bardzo ładne, ale jednak zimowe, nie pasuje.
1: No to Anna ma odpowiedź.
6: Plaża na przykład.
0: O.
1: Więc moi drodzy, zapraszamy na plażę RMF Max.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Topik tam gra.
0: Proszę nie zapominać o Becky G, bo ona bardzo ładnie śpiewa.
1: To teraz ja przepraszam.

0: Kiedy Alex Warren pyta, jak to jest czuć, jak on śpiewa, to chyba możemy powiedzieć, że dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: To Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 6:16 na zegarach.
1: To są same pozytywne wibracje, to jest oczywiście poranek u nas. Jednocześnie przenosimy się na Podhale, przenosimy się do Zakopanego, bo tam powstał park Six Seven.
0: Przepraszam, Six and Seven,
1: Six, bo to nie, seven.
0: On
1: tak,
0: jest taki
1: no
0: bardziej ekskluzyw, bo tam sobie można robić fotki z brainrotami, krajobrazami, które są wygenerowane przez AI. Generalnie podobno raj dla dzieciaków. Mm-hmm. Tak mówią górale.
1: I to musiał wymyślić jakiś góral boomer.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: I po reklamie.

0: Uruchamiamy najlepsze wakacyjne wspomnienia. To Ina i Gorąco, czyli Kot na 32 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: A jeżeli chodzi o tych, którzy poszukują najbardziej hot miejsc, to nie jesteśmy to my, ale nie? Są to polskie bociany, które ruszyły już w kierunku swojej zimowej destynacji, czyli Afryki, gdzie się będą wygrzebały też pewnie, ale
0: się będą,
3: wygrzebały przede wszystkim. Natomiast co ja najbardziej kocham, to to, że część polskich bocianów ma zamontowane kamerki na klatach, tak, i można sobie podziwiać, gdzie aktualnie są, bo wrzucane są po prostu takie foteczki, czy to z jakiejś plaży, jak tam bociany sobie robią przystanek, czy to gdzieś sobie lecą. Jest to naprawdę jedna z moich ulubionych galerii, po prostu strona startowa na moim komputerze.
0: Więc jeżeli chcielibyście je teraz obejrzeć, to trzeba wpisać sobie platformę Only Bocians.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Kolega mi mówił.
1: To jest nowość RMF Max.
3: I to kolega ma abonament wykupiony tam, nie ty.
0: Nie, ja nie mam. Zalia, tylko kochaj mnie. Nowość u nas.

0: jak to pan Axwell z Bonem przed momentem tutaj zaśpiewali. Cokolwiek cię nakręca, to jest wszystko
1: cokolwiek.
0: Cokolwiek. To może być kawa, to może być poranek w RMF Max, to może być jeszcze coś innego, ale to są takie dwie najważniejsze rzeczy.
1: Ekipa, ale przy okazji jest jeszcze zadanie o poranku do wykonania.
0: Wy
1: wiecie najlepiej, jaki opis byście sobie ustawili na gadu-gadu, gdybyście teraz gadu-gadu mieli, chyba że ktoś ma akurat gadu-gadu i cały czas korzysta.
0: My tam mamy gadu-gadu.
1: Ja wiem, że mamy.
0: Nieodpalone, co prawda ja nie pamiętam hasła, ale podobno jest, podobno działa jeszcze.
1: A teraz nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz, nagrywasz głosówkę, wysyłasz do nas i przy okazji usłyszysz się na antenie. No, przepis na poranek po prostu, najlepszy.
0: To przypomnijmy to zadanie bojowe, gdybyś miał ustawić opis na gadu-gadu teraz. Co by to było? Czekamy. RMF Max.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski Medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do Medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120. Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Siemano. Powiem tak, teraz już jest dobrze, już mi się chce, ale o czwartej jak zadzwonił budzik, to mi się nie chciało. Pozdrawiam, świry.

0: cyklu numery, do których wciąż nie możemy się przyzwyczaić, ale budzą doskonale Alan Walker, Ava Max i Fate.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: No i co? No i sobie wstajemy 6.52 i mamy do was całą masę ważnych pytań. Na przykład, gdybyście teraz mieli ustawić opis na gadu-gadu, to co by to było?
3: Uwaga, mamy opis od Wojtka. Się mało zarabia, a żyje jak hrabia. No! To jest to, Wojtek, no wiadomo. Ekipa, przysyłacie nam najlepsze propozycje, czas na kolejną. O, tylko czekajcie.
0: Czekaj, Roxana.
3: Roxana, dawaj Roxana.
4: Po 3 tygodniach urlopu właśnie jadę do pracy i odpowiedni opis na moje gadu-gadu to nie mów do mnie teraz.
0: Ja na początku myślałam, że cała ta głosówka jest opisem i się zaczęłam zastanawiać, jak ona by to napisała. No musiałaby tą trawą, wiesz, duża litera, mała litera, żeby to jakoś ściśniać.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jeżeli ekipa macie jakieś jeszcze propozycje, jakby wasz brzmiał opis dzisiaj na gadu-gadu, nagrywajcie głosówkę. Messenger RMF Max cały czas do waszej dyspozycji.
0: A teraz już pięknie płynie Dawid Podsiadło, a my razem z nim.

0: Jakie w miejscu? My tutaj pędzimy, pędzimy, płyniemy. Za 4 minuty godzina 7 wybije, a to oznacza, że mamy dla was
1: najważniejsze
0: wieści,
1: informacje, oczywiście. Flash, sport i pogoda. Wszystko u nas dostaniecie w komplecie punktualnie o 7, także nigdzie nie odchodźcie. Ej, gdzie idziesz? Zostań, halo. Reklama.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
1: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Gdzie grają najlepiej na Śląsku? W hotelu Szafran w Czeladzi. Już 29 sierpnia zapraszamy na noc pełną doskonałej muzyki i koncert Gwiazdy Wieczoru. Skolin. Jeszcze w tym sezonie Janicek i Baciary. Szczegóły i bilety na hotelszafran.pl. Więcej w naszych social mediach.
6: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Punktualnie 7 i Monika Hrycko też punktualna ma dla nas najnowszy flash, posłuchajcie.
2: A poranny flash zaczynamy od wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami, do którego doszło na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 10 jest w stanie ciężkim, pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych, a także decyzja o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku. Jego przyczyny wciąż nie są znane. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu zostaną opuszczone do połowy masztu. To była kolejna niespokojna noc za naszą wschodnią granicą. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronów na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Jak na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Ta informacja na pewno ucieszyła wielu kierowców, bo wrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,37 zł. Co na to kierowcy?
3: Myślę, że to jest znacząca różnica. Przy obecnych cenach myślę, że to jest w porządku.
4: Ja dużo tankuję, bo dużo jeżdżę. Ja to odczuję na przykład.
5: Kiedy ja dużo nie jeżdżę, więc dla mnie, jeśli to tam będzie nawet po 8,59, to mnie to nie rusza.
2: Usłyszę od kierowców Michał Dobrołowicz. I na koniec jeszcze sprawdźmy sytuację na drogach. 5-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Południe i Łagiewniki. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienia również na trasie S5 między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Tam na jezdni w stronę Poznania zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas. Jedźcie ostrożnie.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: A sport zaczynamy od tenisa. Iga Świątek bez problemów melduje się w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Pokonała 6-3, 6-0 Kolbijkę Emiliane Aragno. W grze zatem ciągle 3 Polki, oprócz Świątek także Magdalena Frech i Maja Chwalińska. Wszystkie dziś mają wyjść na kort. Raków Częstochowa ciągle bez punktów w Ekstraklasie. Trzeci mecz i trzecia porażka na wyjeździe z Krakowią 1-2. Dla drużyny Pasów mecz przełomowy, bo udało się strzelić pierwsze bramki w tym sezonie. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 4. miejsce w rajdzie Barum. Impreza jest rozgrywana w Czechach.
6: Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
2: Podsumował nasz kierowca. Na 5. miejscu rajd ukończyli Jakub Matulka i Damian Syty. Kolejna impreza w kalendarzu Mistrzostw Europy to rajd w Walii na początku września.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dziś pogoda dość zmienna, na niebie sporo chmur, a miejscami przelotny deszcz i burze, szczególnie na południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad oraz silniejsze porywy wiatru. Temperatura od około 22 na północy i zachodzie, przez 25 w centrum, do nawet 31 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej, tylko 19, ogólnie ciepło, miejscami gorąco, ale z przelotnymi opadami i burzami.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: 7.04, a my zaczynamy kolejną godzinę Festiwalu Żartów. Line-up jest taki, Natalia Kawałek.
7: Filip Klimer i od razu ja wlecę z żartem, dobra?
1: Dawaj.
7: Bo to jest Dub Dogs, a to jest kawałek How does it feel?
1: Okej. Czyli poziom znamy.

0: Jakie wspaniałe instrumenty. 9 po 7, Infinity.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: A jak już mówimy o rzeczach, które są wspaniałe, no to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w polskich lasach. Czyli, że mamy wysyp grzybów i grzybiarze mówią, że dosłownie potykają się o borowiki. I podobno najlepiej jest w powiecie koszalińskim. Tam to po prostu wchodzisz z koszykiem.
0: Aha.
3: I wychodzisz obładowany, jakbyś to wszystko kupił na ryneczku u siebie w markecie.
0: Ale wiadomo, bo to w ogóle to jest takie podsumowanie wakacji, nie? Bo to, te wakacje to jest taka jedna wielka grzybnia.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i kochani, tego wam życzymy. Dużo grzybni i żeby wam nie chodził lisek koło drogi.
0: Fire, fire. Już teraz w RMF Max.

0: jest pan Alok, to jest pani Jennifer Lopez, Everything's Fine. No i oczywiście, że jest fine. Ja wiem, że jest poniedziałek rano, ale nieważne. Macie Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max, 7:19 na zegarach.
1: Wszystko jest fajen przy okazji.
0: Jest fajen, bardzo fajen.
1: Ja mam kalendarz, żeby było jasne, ja mam kalendarz, ja mam okno, ja widzę, co się dzieje, ale podobno tegoroczny grudzień nas zaskoczy. A przynajmniej tak mówią synoptycy, no tak mówią specy od pogody po prostu.
0: Słuchaj Filip, no co ja ci mogę powiedzieć? No zaskoczy, zaskoczy, jak co roku, bo proszę ja ciebie, zaraz tak, zaraz wrzesień.
1: No tak.
0: Potem Dzień Nauczyciela, no tak. Halloween, wszystkich świętych, święta, no i już koniec roku, no. Co roku zaskakuje tak samo.
1: A drogowcy mają takie, co?
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz?
3: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87.

0: bezpieczeństwa stosuj to zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Eny i Teresy w RMF Max, jeden z naszych ulubionych duetów o 7.30.
1: Oj tak.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: To my.
1: I dzień dobry, mówimy wam jeszcze raz. Fajnie, że ekipa od razu wstaliście, fajnie, że jesteście z nami. Ale musimy wam powiedzieć, że nowe butelkomaty wchodzą do Polski. Już są takie nawet dwa. Jeden jest w Zamościu. Jeden jest w Zamościu, drugi jest w Warszawie, no bo wiadomo. I ten butelkomat nie daje ci gotówki. Ten butelkomat zwraca ci kaucję na kartę. Prestiż.
0: Chłopie, no
1: spontan.
0: Gotówkę to my za chwilę tylko od babci będziemy dostawać na urodziny.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Chociaż ja się obawiam, że babcie pójdą o krok dalej i zaraz blikiem będą wszystko wysyłały.
4: A można bliczkiem ci już... Natalko, mogę ci bliczkiem?
5: No już obliczkiem, podaj numer telefonu.
4: Miciko, 7.30.

0: Tym jednym numerem filujemy ze wszystkimi tymi, którzy się smucą, że dzisiaj poniedziałek. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w RMF Max, 7:38. Dodajemy wam otuchy mimo wszystko, będzie
1: ale,
0: dobrze.
1: Ale przy okazji, no już wiemy, jaki jest dzisiaj poniedziałek. No jest do... No i to jest pytanie, ja chciałem powiedzieć, że to jest pytanie. Już nie patrz
0: zdanie.
1: Tak na mnie. Tak. Do czego jest poniedziałek? Bo do czego jest, wszyscy wiemy, ale pamiętaj, że jesteś na antenie RMF Max, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak to jest na tej antenie być, to koniecznie nagraj nam głosówkę na Messengera, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś.
0: A więc, do czego jest poniedziałek? Tylko tak mówiąc elegancko, bardziej w parlamentarnych słowach, tak żeby się mama za was nie wstydziła i żeby nas też szef nie zwolnił, nie?
1: Do czego jest poniedziałek?
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autoziemba Katowice, ulica Tadeusza Kościuszki 255.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
8: Chcesz jeździć nową Toyotą bez martwienia się o serwis? Teraz w salonach Toyota Czajka serwis jest w racie twojego auta. Przykładowo Yaris może być twój już od 650 zł netto miesięcznie, a Corolla Touring Sports już od 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź niskie raty na pozostałe modele w salonach w Bytomiu lub Chorzowie przy DTS-ce i wybierz dilera z samego serca Górnego Śląska.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Czy wy to słyszycie? Słyszycie, że to jest polska Nicki Minaj, czyli Whiteor 2115 z kawałkiem To Coś w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Zalaliście naszego Messengera wiadomościami, które kończą zdanie, do czego jest poniedziałek. Wszyscy wiemy, do czego jest, ale za to ekipa RMF Max, czyli wy, wiecie najlepiej.
4: Poniedziałek jest do nawiązania sympatycznej relacji z nowym tygodniem.
0: I proszę bardzo, nawet słychać jeszcze poprzedni tydzień, także ta relacja to tak z kwiatka na kwiatek troszeczkę.
5: Poniedziałek jest do zlikwidowania.
3: Oj, właśnie o to cały czas się staramy, ale niestety, nie idzie nam za
0: jest
3: dobrze.
0: Jak jest.
6: Ja myślę, że poniedziałek jest jak droga w Gliwicach do zaorania.
0: No tylko najpierw trzeba kogoś znaleźć z takim fajnym traktorem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Dajcie namiar na rolnika.
0: Kto się zgłasza do orania poniedziałku? 7:50.

0: Poniedziałek jest do tego, żeby oddać dzieci do babci i cieszyć się tygodniową wolnością.
1: No i proszę bardzo, ciężko się z tym nie zgodzić. Tak można zaczynać poniedziałek, ale...
2: Ale może być jeszcze ten poniedziałek lepszy. Dzieci mogą zostać w domu, dzieci można zabrać gdzie tylko chcecie, na wakacje, na ferie. A już teraz można zaplanować ferie, a dlaczego by nie?
1: Ale powiem tak, bez dzieci też można zaszaleć, no bo za 15 tysięcy złotych... Kochani,
2: umówmy się.
1: To się można nieźle rozerwać solo, w duecie, rodziną, jak tylko chcecie.
2: A jak tylko chcecie, to teraz wejdźcie sobie na stronę rmfmax.pl. Tam macie wszystkie szczegóły na temat tego, jak w naszej zabawie Casa de Palma wygrać 15 tysięcy złotych.
3: RMF Max. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autoziemba Katowice, ulica Tadeusza Kościuszki 255.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Minęła 8, to czas na najświeższy flash RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. A o 8 mamy dobre wieści dla kierowców. Wakacje jeszcze bez większych utrudnień na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Prace remontowe na tej trasie rozpoczną się później niż planowano.
2: Pierwsze utrudnienia rozpoczną się za ponad 8 tygodni, na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że to wydarzy się jeszcze w sierpniu. Ta zmiana wynika z nowej koncepcji, a to oznacza, że w czasie wyjazdów i powrotów z wakacji w drugiej połowie sierpnia na autostradzie A2 kierowcy będą jeździć cały czas tak jak do tej pory.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Biuro Informacji Kredytowej oferuje pomoc osobom pokrzywdzonym w wielkim wycieku danych z MyDR. Na czym będzie polegała ta pomoc?
3: BIK wprowadza na 90 dni bezpłatne alerty kredytowe. Działają w ten sposób, że jeśli ktoś będzie chciał zawrzeć umowę w oparciu o nasze dane, dostaniemy alert. By skorzystać z tej opcji, trzeba zarejestrować się na stronie BIK do końca sierpnia.
1: To wyjaśniał Igor Skrzypek. To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych, na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało. Od soboty do niedzielnego popołudnia blisko 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka.
0: To jest RMF Max.
1: I wracamy do kraju. To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. Dlatego jeśli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy, jakie popełniamy w górach?
4: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, w japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci.
1: To był rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Piłkarze londyńskiego Arsenalu w bardzo dobrym stylu sięgnęli po tarcze wspólnoty, pokonali Manchester City 3-0. Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. Chce zostawić po sobie spektakularną spuściznę, powiedział 41-latek. Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z numerem 18 Amerykaninem Tomim Polem 4-6, 7-6, 3-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Cincinnati.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Poniedziałek zapowiada się ciepło, choć pogoda nie wszędzie będzie spokojna. Przeważać będzie umiarkowane, chwilami duże zachmurzenie. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Najbardziej burzowo może być na południu i południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy do nawet 31 na południowym wschodzie. Mimo miejscami gwałtownych burz poniedziałek przyniesie sporo ciepła. Warto jednak mieć przy sobie parasol i uważać na ciągłe załamania pogody.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Od świtu do świtu.
5: Bonjour, dzień dobry. To jest poniedziałek, więc bawimy się. Zabawa jest 8.04, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber
6: i Natalia Kawałek.
5: Uśmiechamy. I kręcimy dalej hity na maksa.
6: A teraz kręcimy może troszkę gdzieś kierownicą, może w kierunku pracy, czy coś. Z tymi panami się przyjemnie jedzie. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Jezu, przepraszam.
1: Nie żartuj sobie z królowej afirmacji, okej? Okay?
0: Dua Lipa, Don't Start Now, 9 minut po 8.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: No, już tak byś to chciał bywa, przyspieszyć czas. O, a Jezu, to nie ma się tak co bywa. Spieszyć, kochani. Dopiero 10 po 8. Chillera. Luzik,
0: ale
1: to
0: ano!
1: Jest poniedziałek, jakby wiesz.
0: Przecież dzisiaj jest tak samo runda bonusowa, która może zabrzmieć jak poniedziałek.
1: Może?
0: Więc moi drodzy, jeżeli chcielibyście wysłać SMS-a, to wyślijcie go właśnie teraz, bo jest runda bonusowa, a w trakcie rundy bonusowej wszystko mnożone razy 480.
1: To jest
0: zapraszamy.
1: Bardzo dużo, to jest bardzo dużo, ale jesteśmy gotowi na to poświęcenie, kalkulatory przygotowane. Ile wyślecie SMS-ów, tyle pomnożymy razy 480, ale słuchajcie, jakby mamy ograniczone moce przerobowe, będziemy to robili tylko przez 10 minut. Jakby nasze mózgi na więcej nam w poniedziałek nie pozwolą.
0: Także jeżeli chcesz wygrać 15 tysięcy złotych, to wejdź do tej rundy bonusowej. Wyślij za 3,69 SMS o treści max na numer 7327.
1: I tak czeka 15 tysięcy złotych, ale czekają też inne smakołyki, na przykład maszynka do lodów, na przykład woda kokosowa.
0: Ludzie.
1: I parę innych bajerów. No,
0: zwariowali.
1: Nikt wam tak nie zrobi poniedziałku jak my, no nikt.
0: Tak właśnie brzmi poniedziałek?
1: Mhm.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: rmfmax.pl, tu możecie też zaglądać po szczegóły, a w temacie pieniędzy muzycznie teraz zostaniemy. Gibbs, Ego, For Money i ostatni dzień lata na 11 po 8.

0: Norwesku, to będzie Kygo, ale my nie jesteśmy w Norwegii, dlatego to jest Kygo po prostu w RMF Max. 8:20 na zegarach, a to wstawaj, nie udawaj.
1: Gigantyczny pomnik jest już odsłonięty, ponad 55 metrów wysokości ma Matka Boska w Konotopiu, to jest miejscowość pod Toruniem, więc jeżeli chcielibyście tę figurę zobaczyć, to ona jest właśnie tam, tam zapraszamy.
0: Tylko ja mam tutaj pewne...
1: Ale westchnęłaś.
0: Właśnie, bo ja mam wrażenie, że nikt nie dba tutaj o uczucia Świebodzina. Bo czy ktoś sprawdzał, czy tam się nikomu przykro nie zrobiło, że już nie są najwięksi?
1: Max. No ale też przy okazji w końcu jest coś wyższe niż ceny za wakacje w górach.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
7: Take me with you.
2: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
8: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
3: Zapraszam. Ewa Swoboda.
4: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak gofy z bitą śmietaną.
1: Jak

0: Papapi, łopapapi, ale to jest poniedziałek, ale to jest poranek. Topik i Becky G.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Codziennie zastanawiamy się, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
3: No więc postanowiliśmy sprawdzić. Tym razem mamy na łączach Wiksena. Wiksen, byku,
0: siemano.
3: Co tam na śniadanie?
4: Tak, jem chleb z pastą z tuńczyka.
0: A myślę, że masz taką bardziej więzienną dietę, że wiesz, czarny chleb i czarna kawa, ale to nie jest nie, to zupełnie. Nie.
3: Dobra, z cyklu poważne pytania, twoje ulubione śniadanie to jakie?
4: Moje ulubione to jest klasyczne śniadanie. Jajowa, boczek, chleb i parówka. Myślę, że to jest coś takiego, co nie jest jakieś wykwintne.
3: Ale chłopaku, ile tu jest białka w ogóle? To jest totalnie bogate śniadanie, wiesz? I jajowa, tak, no, i parówka, wszystko.
4: Dla mnie idealne.
0: Ile ty masz w bicepsie? Mierzyłeś?
4: Nie mierzyłem.
3: Ale rośnie.
4: Ja trochę, jak chodzi o bicepsa, to żyję przeszłością. Kiedyś miałem 39, coś takiego.
3: To chyba jest dużo, tak mi się wydaje.
0: Dobra, już kończymy, koniec tego.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Kończymy, bo się wszyscy zrobiliśmy głodni, a tu Wiksen jeszcze musi zaśpiewać. Prawda? No to Wiksen, dajesz.
5: Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To taki news typu słodko-gorzki, Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. No i czasem w życiu tak jest, że trochę się człowiek cieszy, a trochę smuteczek i to jest właśnie taka sytuacja.
1: To jest poniedziałek, moi drodzy, to ma fachową nazwę, medyczną przy okazji. Zmieniamy totalnie temat, przenosimy się do świata piłkarskiego, bo Cristiano Ronaldo, który wczoraj ogłosił, że po 25 latach w końcu zakończy swoją karierę, ale w przyszłym roku, spokojnie, tym razem również dba bardzo o swoje życie prywatne, pojawia się ze swoją Georginą, ze swoją żoną i po raz pierwszy wybrali się na randkę jako małżeństwo. I uwaga!
0: Gdzie mogli pójść?
1: Poszli na mecz oczywiście.
0: No i Georgina musiała być zachwycona, tak myślę. I panowie tutaj pamiętajcie oczywiście, jeżeli ona nie lubi piłeczki, to tego typu randki na luzie przechodzą dopiero po ślubie.
1: RMF Max. Ale dobrze, że Ronaldo jest piłkarzem, a nie jest rybakiem, bo byłaby gorsza randka.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Prawie jak w radiu.
6: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
20: Jak rozgrzana łąka.
21: Jak ognisko na

0: On wie, jak sprawić, żebyśmy się uśmiechnęli o poranku. Oskar Cymsi bez końca.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: 8.52, pora na dawkę porannej poniedziałkowej motywacji. I słuchajcie, da się zrobić tak, żeby się dostać na listę, na zajęcia, na siłownię, nawet jak nie ma tych miejsc. W Australii super. Taka akcja. Gość skorzystał ze swojego asystenta AI i poprosił: zapisz mnie, byku, na pilates. No i asystent mówi: okej, zapisałem, tylko miejsca się skończyły, jesteś na liście rezerwowej. Mhm. No co ten typ AI, a dałoby się coś zrobić, żebym jednak był na tej liście? Asystent AI powiedział: dobra, daj mi chwilę, po czym wyrzucił wszystkich z tej oficjalnej listy.
0: Co?
3: Włamał się do systemu, no i na tej liście został tylko ten chłop, który bardzo chciał iść na siłownię.
0: Ja przepraszam, bo ja ostatnio byłem na rezerwowej liście, jeżeli chodzi o premię. Czy ja mogę poprosić o dostęp do tego asystenta?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Słuchaj, dam ci wszystkie linki, tylko jeżeli ja też będę mogła skorzystać.
0: Tak, będziesz mogła, tylko ja pierwszy. Junior Caldera, Sophie Ellis-Bextor.

0: Sophie Ellis Bextor nie walczy z uczuciem, a my nie będziemy walczyć z czasem, moi drodzy, za chwilę dziewiąta, co oznacza, że dosłownie za moment najnowszy flash w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
0: Najnowsze informacje w RMF Max już teraz na zegarach 9. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash.
19: Dziś ma zapaść decyzja, którzy ranni w wypadku na Węgrzech w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju. W węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
20: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
19: Tyle Michał Dobrołowicz.
18: To jest RMF Max Śląsk.
19: Śnięte ryby pojawiły się w kanale Gliwickim. Doszło do tego w kilka dni po stwierdzeniu obecności złotej algi. Jak informowaliśmy w tamtym tygodniu, na wszelki wypadek w sekcjach 5 i 6 kanału uniemożliwiono przepływ wody. Niestety tylko wczoraj z 6 sekcji kanału wyłowiono 157 kg śniętych ryb. W sobotę 34.
21: Informacje podały Wody Polskie w Gliwicach. Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno Duże są pod stałą obserwacją. Badania wykazały bowiem dynamiczny wzrost liczebności złotej algi od początku sierpnia. Ograniczony został przepływ wód w dół kanału, wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Są to działania zgodne z rekomendacjami międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Kolejne posiedzenie tego zespołu jest zaplanowane na wtorek.
19: Tyle Anna Krupaczek, a teraz krótkie podsumowanie weekendu w sporcie. Piast Gliwice przegrał u siebie z Wieczystą Kraków 3-4, a GKS na wyjeździe z Motorem Lublin 0-1. Górnik Zabrze z kolei pokonał u siebie Wisłę Kraków 2-1. Zbliża się 21. edycja Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w boksie. To w Gliwicach już od 24 do 29 sierpnia. Na ringu pojawią się najważniejsze polskie pięściarki, a także medalistki Mistrzostw Europy i Świata oraz Mistrzostw Olimpijskich z 17 krajów.
18: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Przed nami burzowy początek tygodnia. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć nie tylko silne opady deszczu, ale także grad, a wiatr może się rozpędzać w porywach do 90 km na godzinę. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i większość wieczoru, ale zanim nadejdą burze, możemy jeszcze liczyć na drobne przejaśnienia, a na termometrach dzisiaj do mniej więcej 25 stopni w najcieplejszych godzinach.
18: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: Oto to, lato na maksa startuje dosłownie za moment, a wstawaj, nie udawaj się tak powoli, tak zbiera.
23: My się obkręcamy napięcie i lecimy. Więc dziękujemy za dziś. Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek, a to Temper City.

Mam nadzieję, że już zdążyliście przetańczyć przy tym kawałku choćby najmniejszy fragment waszych wakacji. Ja to robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, Irek Jakubek. Poniedziałkowo, pourlopowo, witam nowych na pokładzie. Fajnie, że jesteście. Poranna ekipa pytała, do czego jest poniedziałek? No i ustalono między innymi, że jest do zaorania. Więc jako jedyny rolnik, ale wiecie, taki z numerem przyznanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapraszam na wspólne zaoranie. Irek Jakubek, do 13. Poniedziałek do zaorania. Challenge accepted.

0: Założę się o wszystkie pieniądze świata, że też tak macie. I też trzymacie kciuki, żeby miłość wreszcie zwyciężyła, on się odważył. I może i my body isn't ready, jak w tytule, ale za to serce jak najbardziej na wakacyjną miłość otwarte. To był Sombor. Wielka zagadka tego popołudnia. Kto zgarnie 15 tysięcy złotych? Jeśli potrzebujesz kasy, to Casa de Palma, 15 tysięcy dla ciebie. www.rmfmax.pl. Właśnie pojawiły się specjalne okazje. Trochę łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Za chwilę mówimy o pogodzie, zostańcie na szczegóły.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
14: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak noc w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Przed nami burzowy początek tygodnia. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć nie tylko silne opady deszczu, ale także grad, a wiatr może się rozpędzać w porywach do 90 km na godzinę. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i większość wieczoru, ale zanim nadejdą burze, możemy jeszcze liczyć na drobne przejaśnienia, a na termometrach dzisiaj do mniej więcej 25 stopni w najcieplejszych godzinach.

Ta piosenka jest specjalnie dla tych, którzy właśnie wrócili po urlopie i tak się zastanawiają, czy bardziej praca, czy bardziej tu. Pozdrawiam tych, którzy mają dokładnie tak samo jak ja. Mamy hity na maksa, jest lato na maksa, będzie trochę łatwiej przetrwać pourlopowe poniedziałki. Milky, Just the Way You Are dla niektórych pachniało nowością za sprawą Davida Getty, jego nowego remiksu, ale umówmy się, ten numer ma już, teraz się trzymajcie, 24 lata. Jest coś nowego, fajnego od Armina Van Burena. Sprawdźcie to koniecznie. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Na słowo.
5: Na metę.
6: Kamperem.
7: Bez granic.
8: Na lody.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: O 10 na antenie RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Po upalnym weekendzie dziś IMGW ostrzega przed silnym deszczem oraz burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw opolskiego i śląskiego oraz częściowo województwa małopolskiego. Podczas burz będzie też mocno wiało.
10: To jest RMF Max Śląsk.
11: Spadły zapasy krwi w regionie. Potrzebne są wszystkie grupy z wyjątkiem AB+.
12: Mamy niższe stany niż w pozostałych miesiącach. Okres wakacyjny zawsze jest dla nas troszkę trudniejszy. Odwiedza nas mniej krwiodawców niż w pozostałych miesiącach roku. Z tego powodu przy utrzymującym się w miarę stałym zapotrzebowaniu ze strony podmiotów leczniczych nasze stany są automatycznie mniejsze.
11: Mówi Michał Szafrański, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. We wrześniu w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku i Łodzi Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej. Można zostać wolontariuszem FIFA. Szczegóły i link do zapisów znajdziecie na przykład na stronie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacji. Nasz reporter pytał o wasze plany.
13: Plany na resztę wakacji.
14: Pewnie spędzę je z dzieckiem. Jako, że moje dziecko ma wakacje wolne od przedszkola, więc muszę jakoś ten czas zaplanować. Pewnie na aktywnie?
15: Jadę nad morze.
13: Jedziesz nad morze na koniec wakacji?
15: Tak, na ostatni tydzień. Gdzieś wychodzić ze znajomymi i po prostu nie myśleć o szkole.
16: To plan takie wakacje, no to jakiś wyjazd gdzieś na jakiś weekend gdzieś z mężem i to jest spontanicznie gdzieś.
11: O plany na ostatnie 2 tygodnie wakacji pytał reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Zgodnie z prognozami synoptyków pojawiły się przejaśnienia i rozpogodzenia i takie zmienne zachmurzenie ma nam towarzyszyć do popołudnia. W drugiej części dnia w całym regionie mają obowiązywać alerty IMGW drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym lokalnie będzie towarzyszył grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na termometrach dzisiaj do około 25 stopni i to w tych najcieplejszych momentach dnia. Po burzach czeka nas ochłodzenie.
17: Właśnie tak powinien zaczynać się każdy wakacyjny numer, takim dobrym bang. Bo wiadomo, że wielki wybuch, taki big bang, zaczął wszystko, co naprawdę warte uwagi na tym świecie. Irek Jakubek, witajcie w RMF Max.

0: Coś więcej niż wakacyjne muzyczne all inclusive. Lato na maksa. Tak się to nazywa. To był Robin Schulz, to jest RMF Max i jest ogólnoświatowe marudzenie na naszego Roberta Lewandowskiego, bo zmarnował stuprocentową sytuację. I trąbią wszyscy w internetach. Stuprocentowa sytuacja, idealne podanie z prawej strony. Robert 5 metrów od bramy, pusta bramka i nie trafił w piłkę. Może się zdarzyć najlepszym, się zdarzyło w poniedziałek, chociaż to była niedziela, ale w poniedziałek wybaczamy.
1: Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: zabawie. A teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
13: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
14: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
13: I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Jak leżenie nad rzeką.
18: Jak prawdziwy spontan.
19: Jak 2 tygodnie urlopu.
17: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

wiedzą, o czym śpiewają Kukon, Gibbs i Jonathan. Blask na wakacjach jest bardzo ważny. Do tego jeszcze szum, najlepiej morza albo lasu, plusk wody i świst wniosku urlopowego, zgodnie z którym w piątek macie wolne. Wytrzymamy w pracy. Tu RMF Max.

0: sama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: Niech mi ktoś przytuli.
1: Ja chcę jeszcze raz.
2: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
3: Let's go.
4: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
3: Take me with you.
5: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
19: I po reklamie.
20: Na rower.
21: Na koncert.
22: Na spacer.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
24: Zgodnie z prognozami synoptyków pojawiły się przejaśnienia i rozpogodzenia i takie zmienne zachmurzenie ma nam towarzyszyć do popołudnia. W drugiej części dnia w całym regionie mają obowiązywać alerty IMGW drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym lokalnie będzie towarzyszył grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na termometrach dzisiaj do około 25 stopni, to w tych najcieplejszych momentach dnia. Po burzach czeka nas ochłodzenie.

Koncertowo dużo fajnych rzeczy wydarzyło się ostatnio u Sobla i wszystkie te najbardziej interesujące macie do obejrzenia na socialach RMF Max. Polecamy wam wszystkie TikToki, Instagramy i nasze Facebooki. Nowe butelkomaty się pojawiły, takie, do których wrzucasz buteleczkę i nie dostajesz paragonu, tylko od razu pyk, przelew na konto. Fajnie, prawda? No a że system kaucyjny jest po to, żeby było prościej, no to najprościej by było, jakbyśmy mogli w sklepie płacić od razu butelkami. Tylko uważajcie, żeby wam resztę nie wydali pognieczoną butelką, bo potem nigdzie wam jej nie przyjmą.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: To pewne. Niskie ceny

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Gdzie grają najlepiej na Śląsku? W hotelu Szafran w Czeladzi. Już 29 sierpnia zapraszamy na noc pełną doskonałej muzyki i koncert Gwiazdy Wieczoru. Skolin. Jeszcze w tym sezonie Janicek i Baciary. Szczegóły i bilety na hotelszafran.pl. Więcej w naszych social mediach.
10: Chcesz jeździć nową Toyotą bez martwienia się o serwis? Teraz w salonach Toyota Czajka serwis jest w racie twojego auta. Przykładowo Yaris może być twój już od 650 zł netto miesięcznie. A Corolla Touring Sports już od 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź niskie raty na pozostałe modele w salonach w Bytomiu lub Chorzowie przy DTS-ce i wybierz dilera z samego serca Górnego Śląska.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.
15: Na słowo.
16: Na tarasie.
15: Na rybach.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
18: Flesz o 11.00 już teraz na antenie RMF Max. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Pierwsza grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dziś wieczorem ma rządowym samolotem wrócić do Polski. W czterech węgierskich szpitalach wciąż jest 45 naszych rodaków. Jak ma wyglądać transport do kraju?
19: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu.
18: Tyle, Michał. Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Śląsk.
18: W tyskich przedszkolach publicznych dzisiaj i jutro prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Oferta jest skierowana do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mieszkających na terenie całej gminy. A co trzeba zrobić, żeby zgłosić dziecko?
20: Wystarczy wybrać przedszkole, które dysponuje wolnymi miejscami i złożyć wniosek w formie papierowej bezpośrednio w wybranej placówce. Zapraszamy przede wszystkim rodziców dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej, a także tych, którzy w ostatnim czasie zamieszkali w Tychach. Publiczne przedszkola zapewniają dzieciom 6 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Nad dziećmi czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb i możliwości.
18: Wyjaśniała Małgorzata Wawak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tychach. Do weekendu cudów pozostały 4 miesiące, ale już trwają intensywne poszukiwania wolontariuszy Szlachetnej Paczki. To właśnie oni odwiedzają potrzebujące rodziny, a później mają kontakt z darczyńcami. Zapisać można się przez internet, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wypełnić formularz. Zbliża się największy tenisowy turniej dla amatorów. W Gliwicach rusza w sobotę, ale zapisy zostaną zamknięte już w czwartek. Zgłaszać mogą się osoby w każdym wieku, od dzieci po seniorów. Przed nami burzowe poniedziałkowe popołudnie. Synoptycy IMGW ostrzegają, że burzą miejscami oprócz silnego deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy lokalnie będzie towarzyszył także grad. Porywy wiatru mają sięgać 90 km na godzinę. Poza tym w prognozach jednak jeszcze sporo przejaśnień i rozpogodzeń, to do wczesnego popołudnia, a na naszych termometrach dzisiaj do mniej więcej 25 stopni w tych najcieplejszych godzinach dnia.
5: Naukowcy zabrali głos w sprawie poniedziałku i bezsprzecznie ustalili, że poniedziałek to jest najgorszy sposób na spędzanie aż 1/7 całego tygodnia. Na szczęście macie nas, Irek Jakubek, witajcie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: I błagam, zapamiętajcie ten rytm. O właśnie tak, tak jak chciał Alex Warren w numerze Passenger, bo właśnie tak się będziemy kołysać na wakacjach o 15 tysięcy złotych ciekawszych. I to są twoje wakacje, takie mogą być. Mamy rundę super okazji w naszej zabawie Casa de Palma, w której do wygrania jest 15 tysięcy złotych. Uwaga, jeżeli w twoim numerze telefonu jest jedynka albo siódemka, to masz jeszcze więcej szans niż wszyscy, którzy korzystają z rundy super okazji. Uwaga, kto ma 1 albo 7 w swoim numerze telefonu i wyśle SMS o treści MAX na 7327, ten ma aż 1200 dodatkowych szans na to, by wejść do finału i wygrać na przykład 15 tysięcy złotych, ale mamy też inne świetne wakacyjne nagrody, więc graj już teraz, wyślij MAX na 7327, zwłaszcza jeżeli masz w swoim numerze jedynkę albo siódemkę, wtedy super mnożnik powoduje, że opłaca się najbardziej. Razy 1200. MAX na 7327.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
6: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama.
7: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Grazie Gigi, Gigi D'Agostino w RMF Max. Przejrzyjcie teraz swoje telefony komórkowe. Tak, popatrzcie na swoje komórki, bo dostałem alert RCB i trochę inny niż zwykle, bo zazwyczaj ostrzegają przed burzami, wiatrem, deszczem i tak dalej. Teraz uwaga, storms, alert do mnie napisał. Strong winds i do tego jeszcze heavy rainfall.

0: Rewelacja ostatnich tygodni, Temper City, są także u nas w RMF Max. A jak ktoś lubi, jak na gitarach grają trochę szybciej, to Moonlight i Fordo pojawiają się za moment, a póki co prognoza pogody ostrzegamy, bądźcie blisko. RMF Max.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: 88 1 FM.
1: Przed nami burzowe poniedziałkowe popołudnie. Synoptycy IMGW ostrzegają, że burzą miejscami oprócz silnego deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy lokalnie będzie towarzyszył także grad. Porywy wiatru mają sięgać 90 km na godzinę. Poza tym w prognozach jednak jeszcze sporo przejaśnień i rozpogodzeń to do wczesnego popołudnia, a na naszych termometrach dzisiaj do mniej więcej 25 stopni w tych najcieplejszych godzinach dnia.
0: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Numer równie słodki co goferkowy haps. No nie mówcie, że jeszcze nie hapsnęliście jakiegoś gofra w czasie tego lata na maksa. Mamy jeszcze 2 tygodnie, więc spokojnie, na pewno zdążycie. Nowy trend w kategorii związki i rozwody. Niestety dwukrotnie więcej rok do roku rozwodów wśród par z 30-letnim i większym stażem. To całe szczęście, że Zalia nagrała taką piękną piosenkę o miłości. Może jeszcze coś da się naprawić. Tylko mnie kochaj. Świetna nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Gliwice. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Puma, Tefal, Levi's i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Gliwice.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Na plaży z ekipą.
8: Na formę.
9: Na zdrowie.
10: Na gorąco.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
13: Czas na najnowsze informacje w RMF Max na zegarach 12. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Prawie 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka. Służby były przygotowane na kolejny szturm.
14: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta. Tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
13: Informował Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
13: W południe przypominamy krótko o ostrzeżeniach drugiego stopnia przed burzami w województwie śląskim. Alerty mają obowiązywać od 14 do północy. W tym czasie, jak prognozują synoptycy IMGW, możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie grad, a wiatr może się rozpędzać w porywach do 90 km na godzinę. Krew pilnie potrzebna. Przypominamy o apelu RCKiK w Katowicach.
15: Zapraszamy do naszych placówek również osoby, które do tej pory nie oddawały, a chciałyby tą krwią się podzielić i pomóc uratować zdrowie, życie osobom potrzebującym. Przede wszystkim muszą to być osoby pełnoletnie, a jednocześnie, jeżeli oddają po raz pierwszy krew, nie mogą przekroczyć 60 roku życia. I to, co najważniejsze, muszą się czuć zdrowo, tak żeby ta krew była bezpieczna.
13: Podkreśla Michał Szafrański, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Nie wszystkie urzędowe sprawy w Bytomiu da się dzisiaj załatwić. Nie pracuje Urząd Miejski i punkt paszportowy. Letnie kino plenerowe na Czantorii zaprasza na piątkowy wieczór, a my mamy dla Was bilety na wjazd kolejką na górę. Szczegóły na rmfmax.pl, lokalizacja Śląsk. A już teraz pogoda. W prognozach na kolejne godziny popołudnia coraz więcej chmur, w tym tych burzowych i deszczowych. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia. Miejscami może napadać nawet do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawiać się grad, a wiatr może rozpędzać się do 90 na godzinę. Na termometrach dzisiaj średnio 25 stopni, to w tych najcieplejszych momentach dnia. Jutro czeka nas ochłodzenie, ale pogoda będzie dość spokojna.
16: Ledwo zdążyliśmy dwa razy mrugnąć w pracy, w międzyczasie patrząc na zegary, i chwilę temu była 8, a nagle się zrobiła już 12 z minutami. Pięknie, to jest poniedziałek, to jest popołudnie, to jest RMF Max i region.

Instrukcja obsługi wakacji. Taka bardzo szczegółowa instrukcja obsługi, ale jaka przyjemna, no bo nie trzeba jej czytać. Zresztą kto by tam teraz czytał instrukcję obsługi? Ta jest do posłuchania i świetnie się sprawdzi na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, mimo że to ostatni dzień lata, przynajmniej w tytule. A to jest Kelis i jej rewelacyjne Trick Me, bo tu w RMF Max uwielbiamy przypomnieć piosenki, które bujały parkietami całego świata. No i spowodowały między innymi, że Kelis sosu nie brakuje z 2 powodów, bo po pierwsze sporo zrobiła na tym numerze, a po drugie, jak już zrealizowała się muzycznie, postanowiła zostać szefową kuchni. Trick Me.

0: Proszę zrobić miejsce, tak. Proszę zrobić miejsce dla 15 tysięcy złotych. U ciebie 15 tysięcy złotych, co ty na to? Zrób miejsce, a oprócz tego zagraj, bo żeby wygrać, to trzeba najpierw się zgłosić, a teraz najbardziej się opłaca wysłać SMS o treści MAX na numer 7327. 570 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Zgłoś się teraz, wyślij MAX 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

Tak właśnie brzmi Lato na Maxa. Run, run, river. Słuchasz takie trochę w tej piosence. I bardzo dobrze, bo dzisiaj na wyższych obrotach, bo ceny paliw niżej, program powrócił. Niektórzy nie zauważyli, że 95 już dzisiaj nie więcej niż 6,41. Tak, a dieselek 7,37. Fajnie, ale gorzej, bo już się rodakom tak bardzo z powrotem do kraju nie spieszy. To znaczy jedziemy trochę wolniej, żeby mniej palić tego paliwka, co zatankowaliśmy przy autostradzie w Chorwacji za tak mniej więcej 2 euro.

0: reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
5: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Katowice, Aleja Roździńskiego 91 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
10: Chcesz jeździć nową Toyotą bez martwienia się o serwis? Teraz w salonach Toyota Czajka serwis jest w racie Twojego auta. Przykładowo Yaris może być Twój już od 650 zł netto miesięcznie, a Corolla Touring Sports już od 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź niskie raty na pozostałe modele w salonach w Bytomiu lub Chorzowie przy DTS-ce i wybierz dealera z samego serca Górnego Śląska.
11: I po reklamie.
12: Należaku!
13: Całą paczką!
12: Na luzie!
14: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
15: NF Max! Śląsk 88.1 FM. If you love me, let me heal.
16: W prognozach na kolejne godziny popołudnia coraz więcej chmur, w tym tych burzowych i deszczowych. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia. Miejscami może napadać nawet do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawiać się grad, a wiatr może rozpędzać się do 90 na godzinę. Na termometrach dzisiaj średnio 25 stopni, to w tych najcieplejszych momentach dnia. Jutro czeka nas ochłodzenie, ale pogoda będzie dość spokojna.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

Dzisiaj w naszej wakacyjnej playliście tylko takie numery, które przyspieszają poniedziałki w pracy i wydłużają urlopy. Taką moc mają tylko hity na maksa. Pamiętajcie, od tego macie RMF Max. I świetna wiadomość dla tych, którzy lubią zjeść późną kolację i się martwią, że jedzą po 18. Naukowcy mówią, że to nieprawda, że 18 to jest taka najpóźniejsza możliwa kolacyjna pora. Trzeba jeść 2 godziny przed snem. Także jak zjecie o północy, to najważniejsze, żeby się przynajmniej o 2 położyć. Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
1: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
4: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: O 13 na antenie RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Będą wzmocnione kontrole w firmach przewozowych po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Co dokładnie będzie sprawdzane?
2: Czy stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu, czy układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu.
1: Mówił rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Jest tymczasowy areszt dla kierowcy z Piekar Śląskich, który został zatrzymany przez drogówkę, bo miał niezapięte pasy. Szybko okazało się, że to jeszcze niewiele. Próbował uciekać najpierw autem, potem pieszo. Po zatrzymaniu wdmuchał do alkomatu 1,5 promila. Okazało się też, że ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jeszcze był poszukiwany przez prokuraturę. A teraz krótkie przypomnienie dla rodziców maluchów od 3 do 6 lat. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w tyskich przedszkolach. Potrwa tylko do jutra.
3: Przedszkola dysponują dobrze wyposażonymi salami, pomocami dydaktycznymi oraz atrakcjami do zabawy i aktywności. Prowadzą również różnorodne zajęcia i działania, które rozwijają zainteresowania, umiejętności oraz samodzielność dzieci. Lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami, dostępna jest na naszej stronie umtychy.pl.
1: Zaznacza Małgorzata Wawak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tychach. Coraz bliżej do startu Fire Festiwalu. Przypominamy to już od 28 do 30 sierpnia na Stadionie Śląskim. A wystąpią m.in. Alan Walker, BDOS, DJ Snake i Bledka. Słuchajcie RMF Max, będą wejściówki. A teraz czas sprawdzić, co w pogodzie. Burzowe chmury mają pojawiać się nad regionem prawie do końca dnia. Według synoptyków burzom miejscami będą towarzyszyły opady gradu i porywy wiatru sięgające 90 km na godzinę. Poza tym w prognozach mamy jeszcze odrobinę przejaśnień. Wiatr poza burzami przeważnie słaby, a ciśnienie na razie w granicach normy. Po burzach ma się ochłodzić do około 16 stopni, w nocy tylko 13 kresek.
0: W tej chwili Max nadaje hit.
4: A któż to się w robocie pojawił? Dzień dobry,
5: dzień
4: Dawid.
5: Dobry, Wniosek, dzień dobry.
4: Poniedziałek, wypoczęty.
5: Tak można by było powiedzieć, gdyby weekend nie był tak intensywny.
4: Zrelaksowany.
5: Chciałem powiedzieć, że już w sobotę wróciłem z urlopu, więc to nie jest.
4: Ale ja
5: tak,
4: pytam i tak tylko z grzeczności, bo do pracy rodacy, to lato na maksa.
5: Przyznaj się, że po prostu czekałaś, odliczałaś dni, aż wrócę.
4: Oczywiście, tęskniłam.
5: I będziemy mogli wspólnie poprowadzić ten program. Karina Nicińska.
4: Dawid Wniosek do 17 razem z wami.
5: Lato i wszystko gra, lecimy.

0: to weź już mów, bo miałeś powiedzieć.
1: Nie no, ty pierwszy.
0: No ty powiedz.
1: Ale ty.
0: Ty.
1: Ty.
0: Ty. Ty, ty, ty. Ty masz siódemkę w numerze.
1: Nie mam. A ty masz?
0: Ja też nie mam. A no to widzicie, no to w takim razie większa szansa po waszej stronie.
1: Na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: Jak macie siódemkę w numerze, to teraz jesteście... Wy już wygraliście tak naprawdę. Wy już wygraliście, teraz pozostaje wejść do gry i postawić kropkę nad i wejść do finału i zgarnąć u nas 15 tysięcy złotych. Dlaczego ta siódemka jest taka ważna?
1: Dlatego, że wszystkie osoby, które, uwaga, musicie to szybko przykminić. Mam siódemkę w numerze telefonu, czy nie mam? Mają w tym momencie RMF Max 1300 razy większą szansę na zgarnięcie takiej kasiory. 15 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, to jest tak, że przez najbliższe 8 minut wszystkim absolutnie mnożymy szansę 650 razy. Taka jest runda bonusowa. Ale tym, którzy mają siódemeczkę w numerze, to mnożymy 1300 razy, więc podwajamy bonusa. No to po prostu już naprawdę szaleństwo jest.
1: Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a my go mnożymy 1300 razy.
0: I to samo się dzieje ze zgłoszeniami na rmfmax.pl, także tam też wbijajcie. Siódemka! Szczęśliwa siódemka!
1: Niech to będzie wasz szczęśliwy numerek na dzisiaj, wasz znak od losu, że to jest ten czas, wasz moment na to, żeby ta wygrana, 15 tysięcy złotych, była dzisiaj wasza.
0: 7327, hasło Max albo rmfmax.pl. RMF Max!
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
1: Gastorama!
9: Teoria
1: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
19: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Na imprezę.
22: Na siebie.
23: Na chillowanko.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No nie nudzi się i nie znudzi się ta nuta genialna. Kyoto i Kuban z Alią w RMF Max.
1: Jeśli pływacie na stupie w Mielnie obecnie może, to spodziewajcie się...
0: Ja akurat nie, przykro mi.
1: Spodziewajcie się nowego wodnego pasażera na gapę. W ten weekend taka mała włochata foczka podpłynęła do rodziny, która sobie pływała na supie w Mielnie. Wskoczyła im na deskę i podobno jeszcze domagała się przy tym głaskania i drapania w różnych miejscach.
0: I głaskali i drapali?
1: No tak.
0: Czyli wbiła na deskę.
1: No tak.
0: Za tę deskę nie zapłaciła.
1: No tak.
0: Czyli typowy po prostu turysta na all inclusive.
1: Przyjechał nad morze, wszedł komuś na leżak, nic nie zapłacił, jeszcze obsługi się domagał.
0: Były takie czasy, że mnie też foczki wskakiwały na deskę.
1: I całe szczęście, że już się skończyły.
0: No, sorry, tak było. Sorry, papi.

0: basik tu chodzi, to H i Ring My Bell w RMF Max. Tak patrzę, zerkam pod biurko. No, Dawidowi też tam nóżka w prawo pyka.
1: I nie tylko nóżka. Słuchajcie, klimatyzacja w naszym biurze sprawia, że połowa załogi RMF Max jest na L4, bo działa w dwóch trybach ta klimatyzacja, nie? Albo nie działa, albo po prostu zamrażarka.
0: Snowflake, snowflake.
1: I tak samo dokładnie jest z pogodą w sierpniu w Polsce. Albo upały, albo po prostu nagle jakiś armagedon pogodowy.
0: Dolnośląskie, opolskie, ale też śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie i mazowsze. Trzymajta się tam dzisiaj. Idą burze.
1: Więcej o pogodzie i o alertach pogodowych już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego. No i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
8: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
9: Take me with you.
10: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
17: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Mega, Marian, co
2: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Burzowe chmury mają pojawiać się nad regionem prawie do końca dnia. Według synoptyków burzom miejscami będą towarzyszyły opady gradu i porywy wiatru sięgające 90 km na godzinę. Poza tym w prognozach mamy jeszcze odrobinę przejaśnień. Wiatr poza burzami przeważnie słaby, a ciśnienie na razie w granicach normy. Po burzach ma się ochłodzić do około 16 stopni, w nocy tylko 13 kresek.
2: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

0: Mr. Know It All od Teddy'ego Swimsa. To jest RMF Max oczywiście.
1: Przeżyjmy to raz jeszcze. Katarzyna Wasiak, mistrzynią Europy na 50 metrów sprintem dowolnym. Sztafeta 4x100 metrów kobiet z brązowym medalem.
0: Brawo.
1: Maria Żodzik ze srebrnym skoku z wysji. Jeszcze Natalia Bukowiecka, wicemistrzynią Europy na 400 metrów.
2: A jeszcze mnie w sobotę taka kaszaneczka z grilla wyszła.
0: Za chwilę flash i pogoda, będzie 14, ale na razie nowy Oskar Cyms.
1: Drogie panie, to dla was wszystkich.
0: I dla mojej kaszanki.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie, kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
3: Gdzie grają najlepiej na Śląsku? W hotelu Szafran w Czeladzi. Już 29 sierpnia zapraszamy na noc pełną doskonałej muzyki i koncert Gwiazdy Wieczoru. Skoli! Jeszcze w tym sezonie Janicek i Baciary. Szczegóły i bilety na hotelszafran.pl. Więcej w naszych social mediach.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak wypad nad wodę.
9: Jak ognisko na działce.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
12: Flesz o 14 w RMF Max. Już teraz Anka Kiemestrowicz. Witam Was ponownie i zapraszam. Wrócił pakiet ceny paliwa niżej. Benzyna i diesel są dzisiaj wyraźnie tańsze. To oznacza, że kierowcy za litr paliwa płacą złotówkę mniej. Od razu widać spory ruch przy dystrybutorach.
13: To jest duża różnica.
14: Czyli jest taka ulga w portfelu?
13: Oczywiście, że tak.
15: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej.
14: Czuć różnicę?
16: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
12: Usłyszała na jednej ze stacji Anna Pałamar.
11: To jest RMF Max Śląsk.
12: Z kanału Gliwickiego wyławiane są kolejne śnięte ryby. Jak informowaliśmy o poranku, to skutek pojawienia się w wodzie złotej algi. Do tego tematu wrócimy w kolejnym fleszu. Potrzebne są wszystkie grupy krwi z wyjątkiem AB+. Zapasy krwi jak zwykle w wakacje są mniejsze, a dawcy wyjeżdżają, mówi Michał Szafrański, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
17: To oczywiście dawcy wybierają kierunki i na terenie Polski, i zagraniczne. Wiemy, że dawcy, którzy wybierają się na przykład nad morze, tą krwią dzielą się w placówkach krwiodawstwa nadmorskich. Natomiast jeżeli wybierają wakacje zagraniczne, to oprócz tego czasu, kiedy są nieobecni w Polsce, dochodzi jeszcze często okres takiej karencji związanej z ewentualną jakąś sytuacją epidemiczną występującą w krajach, które wybrali.
12: Przypomnijmy, że krew można oddawać w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz mobilnych punktach na terenie całego województwa. A na koniec przypominamy o poszukiwaniach wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Do Weekendu Cudów pozostały 4 miesiące, a zapisać możecie się przez internet. Wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wypełnić formularz. To właśnie wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, a później utrzymują kontakt z darczyńcami. W prognozach synoptyków na najbliższe godziny jeszcze trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale nadchodzą do nas burze z gradem, silnym deszczem i porywami wiatru do 90 km na godzinę. Po burzach czeka nas ochłodzenie. Jutro na termometrach około 20 stopni w tych najcieplejszych godzinach dnia. Dzisiaj można liczyć na okolice 25. W nocy temperatura ma spaść do około 13.
18: Karina, a co ty tak smutno patrzysz w ten ekran? O co chodzi?
19: Zerknęłam na cenę paliwa.
18: Ale przez CPN wszedł, miał być taniej.
19: No ale dalej drogo.
18: Już wasza polityczna.
19: Dawid Miązek i Karina Nicińska, lato i wszystko gra.
18: Do 17 z wami zapraszam.

0: Better Times. To Robin Schulz i Babs. Słuchacie RMF Max, a pod dzisiejszy dzień lumpeksu, bo nie wiem, czy wszyscy odnotowali, słuchajcie, historia Kariny teraz z życia wzięta, z dzisiaj.
1: Byłam na spacerze. No. Widziałam na wieszaku na wystawce. Napaliłam się. Czekałam cały weekend i dzisiaj punkt 9 byłam już tam pod sklepem i czekałam na wielkie otwarcie z chmarą ludzi, która czekała razem ze mną.
0: Wbiegasz i co?
1: Tak, poluję, tu przepycham się między jednym, drugim wieszakiem, człowiekiem. Chwytam za ten sweter podwójny z jakiegoś powodu i tą torbę, którą sobie wymarzyłam. No. Biegnę do tej kasy, stoję w kolejce i nagle, jak na mnie pani warknęła, że z wystawki to nie można. Absolutnie. Zakaz. Co 3 tygodnie wystawka zmieniana.
0: I musiałaś oddać?
1: Musiałam.
0: Ojej. No a widzicie, słuchajcie, u nas nie trzeba w ogóle polować ten. Wystarczy wysłać hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl.
1: Nie, że kolejki.
0: Nie ma bez kolejki.
1: Nie, że wam ktoś będzie...
0: Jesteście.
1: Nie, że wam ktoś powie, że z wystawki to nie, to tam proszę przyjście za 3 tygodnie. Teraz, dzisiaj możecie grać.
0: Tak,
1: 15 tysięcy
0: dzisiaj możecie wygrać 15 tysięcy złotych i potem wchodzicie sobie do takiego sklepu i o, 15 tysięcy złotych na koncie, w portfelu i proszę, z wieszaka, z wystawki, skąd chcecie. Panik tam się drze, z wystawy nie wolno, a wy mówicie, co mnie nie wolno?
1: Jak tak się
0: będzie.
1: Wygrywa 15 tysięcy złotych w RMF Max, to wszystko wolno, więc wbijajcie szybko do gry. No nie pozwólcie, żeby tam kasa minęła was obok nosa albo wieszaka.
0: Hasło Max pod 7327 wysyłajcie albo zapraszamy na naszą stronkę rmfmax.pl.
1: 15 koła czeka.
0: No.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: I po reklamie.
1: Na luzie.
2: Bez granic.
1: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: takiego ognia afrobitowego potrzebujemy o tej porze. Po południu w RMF Max, Shimza, Arco i Fire, Fire.
1: Bo będziemy polować.
0: No.
1: Mamy dzisiaj Dzień Lumpeksu, święto wszystkich ludzi, którzy potrafią wejść do sklepu, przekopać 300 wieszaków i znaleźć tą jedną rzecz, która absolutnie nikomu na świecie poza nimi nie jest im potrzebna. Ale tak, dzisiaj jest wasz dzień, moi drodzy.
0: Święto tych wszystkich, którzy polują na okazję. Słuchajcie, no to właśnie o to chcieliśmy was podpytać. Co wam się udało kiedyś tak upolować cenowo, że wiecie, to normalnie kosztuje tam, nie wiem, z tysiaka, wyście za 50 zł trafili.
1: Mi się taki... tak udało, słuchaj. No, taki gofer nad polskim morzem to ile? 5 dych trzeba liczyć teraz z bitą śmietaną?
0: Nie, no, no 4 na
1: pewno. A mi się za 2 złote udało.
0: Co ty gadasz? Mhm. Ja.
1: Bo na ziemię upadł. Ale zasada 5 sekund absolutnie zachowana.
0: Ja kiedyś kupiłem, słuchajcie, auto, nie powiem jakiej marki, niemieckie. Normalnie z tego rocznika kosztowały po 40 tysięcy złotych. Ja kupiłem za 20. Owszem, słuchajcie, miał 2 różne numery VIN. Były trochę grudki od lakieru. No i trochę rdzewiał, ale pan, który mi to sprzedawał, uczciwie powiedział, że to od łez tego poprzedniego właściciela z Niemiec sprzedawał. Oczywiście, że tak, to była okazja.
1: Czekamy na wasze okazje, moi drodzy. Nie pytamy, ile wydaliście, tylko co, no i ile przede wszystkim nie musieliście na to wydawać. 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Głosóweczki też można nagrywać. Jak nas zaskoczycie, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą.
1: Okazyjne.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
1: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
5: I po reklamie.
6: W prognozach synoptyków na najbliższe godziny jeszcze trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale nadchodzą do nas burze z gradem, silnym deszczem i porywami wiatru do 90 km na godzinę. Po burzach czeka nas ochłodzenie. Jutro na termometrach około 20 stopni w tych najcieplejszych godzinach dnia. Dzisiaj można liczyć na okolice 25. W nocy temperatura ma spaść do około 13.
7: RMF Max Śląsk.

0: przychodzi taki moment na każdej wakacyjnej imprezie, że trochę siada atmosfera, trochę może wszyscy robią się zmęczeni i wtedy wjeżdża ten numer i nagle wszyscy odkrywają sobie taneczny talent do Latino, Danza Kuduro, Donu Mari Lucenzo w RMF Max.
1: A jeżeli was jeszcze nie przekonaliśmy, to z pewnością wystarczy pojechać do Mielna i sprawa się sama tak naprawdę wyjaśni. Mm-hmm. Ale nasze ukochane polskie Mielno znowu zbiera recenzję. Tak. Tym razem od niemieckiej turystki, która przyjechała do kurortu i odkryła, że no nocą nie jest tam szczególnie cicho. Zrobiła taki cały filmik w internecie na TikToku, gdzie mówi, że bardzo głośno, wszyscy śpiewali, nie polecam.
0: Ale się odpocząć.
1: Czyli po prostu, nie oszukujmy się, Niemka odkryła, że Mielno jest po prostu Mielnem.
0: Pani Helgo, proszę się zgłosić do RMF Max na nasz koszt, bilet do Ciechocinka. Tam jest spokojnie. Somewhere my body isn't ready. RMF.

0: rana.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekstra.

0: i po reklamie.
1: 15 na zegarach, a więc w RMF Max czas na najnowsze informacje. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. Wieczorem rządowym samolotem do Polski wracają 22 osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się do ich przyjęcia.
2: Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To jest RMF Max Śląsk.
1: Coraz więcej śniętych ryb i złotej algi w kanale Gliwickim. Wliczając dzisiejsze przedpołudnie, od soboty wyłowiono już prawie pół tony ryb.
4: Są one wyciągane z sekcji kanału Gliwickiego, w której znajduje się port. Pierwsze śnięte ryby, około 34 kg, zostały wyciągnięte z wody w sobotę. Wczoraj było to już około 280 kg, a dziś przed południem około 160 kg. Wiadomo też, że złotej algi jest coraz więcej. Na początku ubiegłego tygodnia liczebność glonu osiągnęła poziom ponad 270 milionów komórek na litr. Najnowsze dane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z piątku wskazują na dalszy wzrost do blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice. Wprowadzono tam trzeci najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
1: Tyle Anna Kropaczek. Katowicka drogówka zatrzymała rano do kontroli osobówkę, którą podróżowało 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Na dodatek auto od 2 lat nie było dopuszczone do ruchu i nie miało tylniej szyby. Samochód skończył na lawecie, kierowca z mandatem i 20 punktami, a pasażerowie dostali po 100 zł mandatu za niezapięte pasy. Zostały tylko 2 tygodnie wakacji. Jak je spędzicie?
5: Jakie plany na resztę wakacji?
6: Praca, praca, praca.
7: Może uda się na ostatni weekend wakacji gdzieś na szybki wypad wyskoczyć.
8: Resztę wakacji spędzam w moim rodzinnym mieście i tutaj będziemy z dziećmi, z rodziną.
1: O plany pytał Łukasz Zakrzewski, a już teraz Paulina Michta i Flash Sportowy.
9: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: 8 medali wywalczyli nasi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy w Birmingham. 6 srebrnych i 2 brązowe. Ostatni dołożyła Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów.
11: I otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na Mistrzostwach Świata.
10: Mówiła zawodniczka. Za to z pływackich mistrzostw Starego Kontynentu Polacy przywieźli 2 medale, w tym 1 złoto. Zmieniamy dyscyplinę i zaglądamy do piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj komplet punktów wywalczyli Motor Lublin, Krakowia i Górnik Zabrze. Raków Częstochowa po 3 meczach nadal bez zwycięstwa.
12: W Europie przyszliśmy Hammerby i teraz będziemy szczęśliwi, w Ekstraklasie będziemy oddawali punkt, no nie na tym to polega i oczywiście jest to martwiące.
10: Tyle trener Dawid Kroczek, a w Anglii tarcze wspólnoty podnieśli piłkarze Arsenalu, pokonali Manchester City 3-0. Iga Świątek wciąż na fali, w trzeciej rundzie w turnieju w Cincinnati zmierzy się dziś o 17 z Marią Sakkari. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, a Magdalena Frank z Jeleną Rybakiną.
9: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Nawet do 27 stopni na termometrach, a więc bardzo ciepłe popołudnie, ale według synoptyków musimy spodziewać się burzowych chmur, które mają krążyć nad regionem prawie do końca dnia. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu, lokalnie grad, a wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę. Po burzach temperatura spadnie do około 15-16 stopni, w nocy tylko 13, a jutro w ciągu dnia do 20.
13: Umawiamy się. Przez najbliższe 3 minuty nic nie mówimy.
14: No ale... Ale wiesz, Karina, że my w radiu pracujemy?
13: No i co?
14: No jajco, no po co nam zagadanie, no?
13: Karina Nicińska.
14: Dawid Miązek. Nie będziemy mówić przez najbliższe 3 minuty, bo będzie Jason Derulo teraz i Michiko.
13: Lato i wszystko gra.

0: To z myślą o tych wszystkich, którzy właśnie rozpoczęli dzisiaj swój urlop. Alex Warney, Passenger w RMF Max.
1: A tak naprawdę to jest piosenka o was. O was wszystkich. Tak, tak. Bo wy jesteście pasażerami.
0: Do
1: pierwszej
0: czego?
1: Klasy.
0: No.
1: Na wymarzone wakacje. Tylko wy jeszcze nie wiecie, że to o was. Ale tak, jesteście pasażerami, czekają na was bilety, pierwsza klasa, all excuse me, ciepłe kraje, wymarzony urlop za 15 tysięcy złotych, które można zgarnąć dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
0: I w tym momencie wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły 590 razy.
1: Wow.
0: Każdy jeden SMS, który wy teraz wyślecie z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl mnożymy 590 razy.
1: 15 tysięcy złotych za te pieniądze, miejsca w samolocie już dla was wygrzane. To wszystko już jest wasze, tylko musicie postawić kropkę nad i sięgnąć po tę kasę, wejść do finału, wybrać sobie palmę i zgarnąć pieniądze, 15 tysięcy.
0: No to co? Klikamy szybciutko hasło MAX pod 7327.
1: Albo można też wbić na rmfmax.pl i tam też mnożymy 590 razy, więc spoko. Przez internet też można. Tylko przez najbliższe 10 minut runda bonusowa potrwa, także spieszymy się.
0: Kasa czeka. 15 tysięcy złotych. Kto wie, może na podróż życia.
1: I miejsce w samolocie też czeka.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
16: Na leżąco.
17: Na słodko.
16: Na długie wieczory.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: Hotel Room Service od Pitbulla, no bo od kogo? W RMF Max.
1: Dzisiaj dzień lumpeksu, więc świętują wszyscy, którzy zamiast kupować, polują. I oto was dzisiaj między innymi na Messengerze RMF Max pytaliśmy, co tam udało wam się tak kupić tak tanio, że do dzisiaj o tym opowiadacie.
0: Najokazyjniejsze z okazji. Agnieszka napisała na przykład, że wyczaiła kiedyś jeansową torebkę za 2 zł, ale bardzo jej się podobała. W końcu trafiła na dno szafy, ale teraz odkryła ją jej córka.
1: No patrz, serce wiedziało. Nawet
0: dla kogo
1: wtedy
0: kupuje. A tutaj Mateusz. Co Mateusz okazyjnie kupił?
2: Auto warte 50 tysięcy, a ja za nie zapłaciłem 30. Okazjonalnie

0: faktycznie brzmienia, dzięki którym można trochę odlecieć. Fly High, nowość od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: A jeszcze wcześniej chcę więcej od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa, chociaż z Liwką to będziemy spędzać w najbliższą środę na maksa dużo czasu.
0: Ruszamy w Max Tour właśnie z Liwką. Liwka nam pokaże swoje ulubione miejscówki w Mikołajkach i też poznamy ją od trochę takiej mniej socialowej i gwiazdorskiej strony.
1: Więc jeżeli przegapiliście ostatnie odcinki Max Toura z Sarą James prosto z Powierowa, to koniecznie wpadajcie na social media RMF Max, tam więcej szczegółów.
0: A z Liwką widzimy się w środę. RMF Max.
2: Reklama. Mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
8: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
11: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Prawie jak w radiu.
14: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
18: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. To na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.
5: Nawet do 27 stopni na termometrach, a więc bardzo ciepłe popołudnie, ale według synoptyków musimy spodziewać się burzowych chmur, które mają krążyć nad regionem prawie do końca dnia. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu, lokalnie grad, a wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę. Po burzach temperatura spadnie do około 15-16 stopni, w nocy tylko 13, a jutro w ciągu dnia do 20.
4: RMF Max Śląsk.

0: oczekiwanie. Ways and Long, Swedish House Mafia w RMF Max. Kto oczekuje na 16, to się niedługo doczeka, bo to już za chwilkę.
1: I również wtedy najnowsze informacje, chociaż jak tak zerkam cały czas, jak sytuacja ma się obecnie w okolicach Etny, która cały czas niestety krzyżuje plany turystom, no zakazy dalej obowiązują, więc ani nie dolecicie, ani nie wylecicie z Sycylii obecnie.
0: No i tutaj widać, że polskie morze ma jednak swoją przewagę. Może są paragony grozy, może są parawany, może pogoda nie zawsze taka jak trzeba, a przynajmniej wulkanów nie ma.
1: I kiedy odwoływane są kolejne loty do Włoch, to gdzieś tam w okolicach Podlasia albo Łaz i Chłopów ktoś bierze czystą pościel i wywiesza tabliczkę z napisem wolne pokoje.
0: Zimmerfrei!

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: 12, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz jeździć nową Toyotą bez martwienia się o serwis? Teraz w salonach Toyota Czajka serwis jest w racie Twojego auta. Przykładowo Yaris może być Twój już od 650 zł netto miesięcznie, a Corolla Touring Sports już od 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź niskie raty na pozostałe modele w salonach w Bytomiu lub Chorzowie przy DTŚC i wybierz dilera z samego serca Górnego Śląska.
2: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Najświeższe informacje w RMF Max już teraz na zegarach 16. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. Na początek aktualny raport z dróg. Najpierw utrudnienia na Dolnym Śląsku. Na trasie S3 na wysokości Bolkowa zablokowany jest jeden pas na Legnicę, a na czwórce w pobliżu węzła Krzyżowa pas na Zgorzelec. Możliwe są też jeszcze przestoje na S7 między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Port. Po zderzeniu czterech aut na czas pracy służb zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Elbląga. A kierowców na S8 w Warszawie może przytrzymywać jeszcze zablokowany pas między węzłami Broniewskiego i Marymącka.
0: To jest RMF Max.
1: Dziś wieczorem do Warszawy ma dotrzeć pierwsza grupa Polaków, którzy ucierpieli w wypadku autokaru na Węgrzech. Jak informowaliśmy, 22 osoby mają przylecieć rządowym samolotem.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
1: Tyle rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodajmy jeszcze krótko, że samolot do Warszawy ma mieć międzylądowanie w Rzeszowie. A teraz na moment przenosimy się na Sycylię. Nie widać końca kłopotów pasażerów na lotnisku w Katanii. Od niedzieli trwa nowa faza erupcyjna Etny, która rozpoczęła się dzień po ponownym całkowitym otwarciu największego na wyspie lotniska. Spółka zarządzająca portem lotniczym poinformowała, że do jutra do południa liczba przylotów została zmniejszona do 10 na godzinę. Ograniczenia nie dotyczą odlotów. Pogoda może się dzisiaj bardzo dynamicznie zmieniać. IMGW ostrzega przed burzami w pasie od Lubuskiego i południe Wielkopolski przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę, a front silnego deszczu z burzami ma się przemieszczać na wschód, gdzie dotrze najpóźniej. Tam alerty mają obowiązywać do jutrzejszego poranka. Więcej o pogodzie już za moment. Do końca dnia nad regionem mogą krążyć burzowe chmury. Według synoptyków lokalnie może spaść nawet do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się też opady gradu. Wiatr może się rozpędzać w porywach do 90 km na godzinę. Po burzach ma się ochłodzić do około 15-16 stopni. W nocy i nad ranem tylko 13 kresek, a jutro w ciągu dnia ociepli się do maksymalnie 20.
3: Doprawmy ten poniedziałek odrobiną tak emocji, a nawet nie odrobiną, bo być może wzbogacimy kogoś w tej godzinie o 15 tysięcy złotych, a mamy już z Kariną w tym doświadczenie.
4: Bo w tej godzinie finał naszej zabawy Casa de Palma i 16 w RMF Max też rozpoczynamy totalnie na maksa. To David Guetta z Zalokiem już teraz.
3: Karina Nicińska, Dawid Mięzek, zapraszamy.

0: Ze wszystkich polskich raperów on ma to coś, to White 2115 w RMF Max.
1: To coś ma znowu Iga Świątek. Ostatnio wygrała turniej w Montrealu. Dzisiaj zaczyna się turniej w Cincinnati i Iga za mniej niż godzinkę zmierzy się z Greczynką Sakari.
0: Tak, będziecie oglądać przy obiedzie, to jesteście albo team schabowy, albo team gyros.
1: Słuchajcie, gyros świetny, ale na przystawkę.
0: Max. A przed nami koleżanka Igi Świątek, Taylor Swift.
1: No, bo one sobie tam jakieś listy pisały,
0: tak,
1: nie?
0: No tak, to wiesz, żeby szczęście przyniosło.
1: Amulet, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ochłodzenie, ale to jest nuta, która rozgrzewa. Latino T, Topiki, Becky, Gife. Co się dzieje, ciszę?
1: Gadasz i gadasz, a tu są ważne rzeczy takie. W tym momencie, uwaga, wszyscy dają RMF Max na pełen regulator.
0: A po drugie, słuchajcie, też włączamy sobie dzwonki w telefonie, bo to już zaraz finał zabawy Casa de Palma.
1: Zobaczymy, kto wie, może za chwilę do kogoś z was powędruje nawet 15 tysięcy złotych.
0: Za mniej niż 10 minut finału.
2: RMF Max. Reklama.
3: Marian,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autoziemba Katowice, ulica Tadeusza Kościuszki 255.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Gliwice. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Puma, Tefal, Levi's i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Gliwice.
7: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
8: I po reklamie.
9: Na dziko.
10: Na słońce.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą w RMF Max Dawid podsiadło, a my mamy nadzieję, że za chwilę powiemy siadło.
2: Albo wy usiądziecie z wrażenia. No ci jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na jakąś wygraną, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Numer już mamy wykręcony. O, jest nawet sygnał, także dobrze.
3: Tak, słucham.
1: A, o, i halo też mamy.
2: Dzień dobry, cześć. Karina Nicińska z tej strony, Dawid Miązek, RMF Max.
3: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
3: Alicja.
1: Ala, w jakim ty dzisiaj jesteś nastroju?
3: Bardzo dobrym.
1: I to się świetnie składa.
2: W nastroju do wygrywania.
1: My jesteśmy za to w nastroju do rozdawania kasy i nagród, więc myślę, że się jakoś zgramy, nie?
3: No, też tak myślę.
2: Ale powiedz, Ala, ty coś tak dzisiaj przeczuwałaś może, że do ciebie zadzwonimy? Jakiś taka, wiesz, intuicja, coś tam smyrnęło za tym uchem?
3: Nie, kochanie, w ogóle.
2: Czyli totalna niespodzianka, kompletnie się nie
3: tak
2: spodziewałaś.
3: Szczerze mówiąc, pierwszy raz zagrałam przez internet.
1: A,
2: o,
1: widzisz.
2: Na rmfmax.pl.
1: No i super,
2: pierwszy
1: no i super.
2: Pierwszy i szczęśliwy.
1: Tam zawsze na rmfmax.pl jest runda bonusowa, więc widzisz, opłaca się. Dobrze, ale ci przedstawię sytuację, w której się znalazłaś. Po pierwsze jest lato, jest pięknie, my dzwonimy, chcemy ci dać nagrodę. Po drugie, mamy 26 palm w studiu, na każdej jest kokos zawieszony. W kokosie jest nagroda, ty wybierz sobie numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i zgarniasz nagrodę, która jest pod nią.
2: Od 1 do 26.
3: No to oczywiście 13.
2: 13? No, 13. A powiedz, a ta trzynastka to jakaś taka szczególna, szczęśliwa?
3: Szczęśliwa liczba moja.
2: A czemu?
3: Zawsze miałam, grałam w siatkówkę z 13.
1: O, w siatkówkę, no dobrze, no to proszę. Wszystko wiem. Dobrze, nie tracimy czasu, tylko potrząsamy kokosem. Już leci nam kokos w dół i sprawdzamy, co tam w środku jest. Alicja, lubisz słodycze?
3: Nie.
2: Ale idę o zakład, że twoja rodzina i sąsiedzi tak już za chwilę się do ciebie zbiegną.
1: Wszyscy cię będą odwiedzać, cała okolica, bo w kokosie numer 13 mamy...
2: maszynę do lodów!
3: O matko boska. Niesamowite.
1: Tego no, się pewnie nie...
3: Cieszę się bardzo.
2: No i o to chodzi.
3: Bardzo dziękuję.
2: Kto wie, może to z czasem na jakiś biznes nawet zamienisz. Wszystkiego dobrego, Ala, ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy gorąco, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa.
2: Pa.
1: No, to ktoś chce się schłodzić, kto na lody, to do Alicji już powoli zapraszamy.
2: Ale
1: kto chce zgarnąć
2: wakacji,
1: pieniądze albo
2: właśnie
1: nagrodę?
2: Właśnie, można zgarnąć jeszcze kasę, nawet 15 tysięcy złotych, więc wchodźcie do gry. Już teraz można z hasłem MAX pod 7327 za 3,69.
1: Albo tak jak Ala pierwszy raz przez internet to zrobiła i od razu siadło. www.rmfmax.pl, tam zawsze jest runda bonusowa.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest...

0: Jennifer Lopez. Everything's fine. Ferem F Max.
1: Patrz, jak biegną.
0: Kto?
1: Justyna z Michałem.
0: A, faktycznie, no, jak sarenki do paśnika. Jak młode borsuki na żer.
1: Jak taka sarenka na polu w podskokach. Raz, dwa. Michał Siwek i Justyna Borycka już za chwilę w kanale nadawczym specjalnie dla was w RMF Max.
0: Więc będzie piękny i fajny i klimatyczny powrót do domu, a my do was wracamy już jutro po 13. Dziękujemy bardzo. Karina Nicińska.
1: I Dawid Miązek. Trzymajcie się.
0: Pa.
1: Buziaki, pa, pa.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Ticurilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Miało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Na siebie.
2: Nad morze.
1: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Do końca dnia nad regionem mogą krążyć burzowe chmury. Według synoptyków lokalnie może spaść nawet do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się też opady gradu. Wiatr może się rozpędzać w porywach do 90 km na godzinę. Po burzach ma się ochłodzić do około 15-16 stopni. W nocy i nad ranem tylko 13 kresek, a jutro w ciągu dnia ociepli się do maksymalnie 20.
4: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autoziemba Katowice, ulica Tadeusza Kościuszki 255.
8: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: RMF Max, czas na najświeższy flash. Na zegarach już 17. Anka Klemestowicz, zapraszam. A flash zaczynamy od niepokojących informacji z Belgii. Strażacy walczą z największym pożarem w historii kraju. Ogień strawił już 3000 hektarów rezerwatu od Fań na wschodzie Belgii. Z powodu zagrożenia ewakuowano 600 osób z dwóch wsi, a także mieszkańców po niemieckiej stronie granicy. Pożar wybuchł w piątek. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr.
0: To jest RMF Max.
1: Niepokojące informacje mają dla nas też toprowcy. Za nami rekordowy od początku wakacji weekend w Tatrach. Rekordowy pod względem pracy dla ratowników.
2: Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a topr, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem.
1: Niestety, jak dodaje Maciej Pałachicki, mężczyzny nie udało się uratować. We flaszu o 17 o uwagę prosimy teraz kierowców. Poznaliśmy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały na stacjach jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37. To oznacza, że ceny będą identyczne jak dzisiaj. A na koniec jeszcze na moment przenosimy się do Turyngii, bo właśnie tam padła rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. Szczęśliwiec zgarnął 50 milionów euro. Od końca marca w Niemczech nikt nie trafił 6 właściwych liczb wraz z tak zwaną superliczbą, co było najdłuższą taką serią w historii gry. A już teraz w RMF Max pora na prognozę pogody.
0: Sprawdź.
3: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
1: Burzowe chmury dominują w aktualnych prognozach synoptyków. Ostrzegają przed silnym deszczem do 35 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Po burzach ma się ochłodzić do około 15-16 stopni. W nocy minimum 13, to zwłaszcza jutro nad ranem i wcześnie rano. A w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do maksymalnie 20 stopni. Poza tym jutro początkowo pochmurno, w drugiej części dnia raczej pogodnie.

0: hity na
1: Ach, wreszcie poniedziałek, nie mogłem się doczekać.
2: A tak, co takiego w takim razie w ten poniedziałek pięknego?
1: Słuchaj, po dwóch niehandlowych dniach ja wszedłem dziś do sklepu i powiedziałem:
2: wow! Ile rzeczy, ile można kupić, ile można mieć. No to wow, my z wami do 20 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, cześć.
1: Siemano.

0: Hey, to jest Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling w RMF Max. No nie da się powstrzymać przed taką reakcją przy tym numerze. 8 minut po piątej. Michała widzę, że to zupełnie rozwaliło.
1: Bo ja sobie wyobraziłem ciebie w takim szlafroczku gospelowym.
2: Hey, got this feeling.
0: Ale to się dzieje, tylko że nie w gospelowym, a normalnym domowym szlafroczku i myślę, że nie jestem w tym jedyna. Ale dobra, wystarczy o Justinie, teraz czas na stop. O czym teraz myślisz?
1: Ale no właśnie, jak zawsze prosimy o tylko szczere odpowiedzi. I te szczere odpowiedzi proszę kreatywnie, ciekawie opisać u nas na Messengerze RMF Max i cztery wejściówy do największego parku rozrywki w Zatorze mogą być wasze.
0: Tak jest, możecie nam nawet pojechać w szlafroku. Nikt tego nie sprawdza, także śmiało o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max.
1: Szlafroka nie, tylko wysokość przy wejściu na rollercoastery sprawdzają.
3: RMF Max.

0: Shakira z piosenką o dwóch chińskich sprzedawcach jaj.
1: Daj i daj.
0: Daj, daj. Jest 17:17.
1: To się zgadza. To było bardzo śmieszne, ale ja jestem teraz mega podekscytowana.
0: Ale to jest nic, słuchaj tego.
1: To jest nic, słuchaj tego. Jestem bardzo podekscytowana, bo wymyśliłam dzisiaj dowcip.
0: Dawaj go.
1: Po raz pierwszy w życiu. Uwaga, czytam dowcip.
0: Czy mam od razu załadować tu dżinglownicę?
1: Tak.
0: Dobra.
1: Chciałabym kiedyś znaleźć stomatolożkę o imieniu Elżbieta, bo wtedy mogłabym jej powiedzieć: elaboruj.
0: To jest śmieszne. To jest autentycznie śmieszne, Boryna. Nie spodziewałem się tego.
1: Dziękuję. Reklama.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
4: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
5: I po reklamie.

0: reklama.
1: Mega, Marian, co
0: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. I'm a fireball.
4: Burzowe chmury dominują w aktualnych prognozach synoptyków. Ostrzegają przed silnym deszczem do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Po burzach ma się ochłodzić do około 15-16 stopni. W nocy minimum 13, to zwłaszcza jutro nad ranem i wcześnie rano, a w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do maksymalnie 20 stopni. Poza tym jutro początkowo pochmurno, w drugiej części dnia raczej pogodnie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: O tej porze myśli mogą płynąć w różne rejony. Być może na obiad jest już trochę późno, ale podobno też wyczekane lepiej smakuje. Ania, jak to jest?
2: No myślę, że tak, ale jeszcze zostało mi 1,5 godzinki drogi do domu. I kurczak z pesto bazyliowym i z makaronem wiedzie jak złoto.
1: Okej, to gdzie ty jesteś w takim razie, że aż tak 1,5 godziny musisz jechać?
2: No teraz to już całkiem blisko, bo wracam z Gdyni.
3: Do kurczaka, wiem, ale...
1: Tak bardziej geograficznie.
2: Tak, z Gdyni do Wrocławia.
1: Okej, no to kawał drogi faktycznie. Czy ty już jesteś po urlopie?
2: Znaczy urlop urlopem, ale jednak serduszko tak zdecydowało, że ukochany jest na drugim końcu i jeździmy.
3: Matko, to trudne
1: historia.
3: To są wybory współczesnej młodej kobiety. Tu ukochany, tu kurczak i nie wiadomo jak to pogodzić.
1: A tu ukochany z kurczakiem pewnie czeka.
2: Dokładnie.
3: Bo ja myślałem, że ukochany w Gdyni właśnie.
1: Do ukochanego, do kurczaka
3: do
1: i od razu słuchaj z 4 biletami
2: i do
1: Energylandii, więc będziesz mogła za tego kurczaka podziękować biletem i super przygodą za to, że...
2: Bosko, nie mogę się doczekać.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Gdzie grają najlepiej na Śląsku? W hotelu Szafran w Czeladzi. Już 29 sierpnia zapraszamy na noc pełną doskonałej muzyki i koncert Gwiazdy Wieczoru. Skolin. Jeszcze w tym sezonie Janicek i Baciary. Szczegóły i bilety na hotelszafran.pl. Więcej w naszych social mediach. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. I na aaauto.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autozięba Katowice, ulica Tadeusza Kościuszki 255.
6: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
2: Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Z tej strony RMF Max Śląsk. Jeśli właśnie kończycie pracę albo wychodzicie ze spotkania, wieczór może troszkę wam pokrzyżować plany. Po 18 temperatura całkiem przyjemna, od 20 do 23 kresek powyżej zera, ale niestety pogoda będzie się bardzo zmieniać. Więcej chmur, przelotne opady, lokalne burze. Tego możemy spodziewać się dziś wieczorem. Więc jeżeli planujecie odpoczynek, to nie lenistwo. To po prostu dostosowanie się do dzisiejszych warunków atmosferycznych.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
5: No i co z tą prognozą?
6: No, widzisz, różnie będzie, różnie może być, ale my się pogodą nie przejmujemy, bo z RMF Max jest jazda, są wakacje i wysyłamy was dzisiaj jeszcze na Erste Letnie Brzmienia i na Fire Festival.
5: Matko, tu i tu?
2: Max!
6: Tak, więc zapnijcie pasy.
5: A to trzeba tu i tu? Można sobie wybrać jedno?
6: Nie, no można sobie wybrać jedno. Myślę, że nawet tu i tu to może być ciężko.
5: Ja nie mam tyle urlopu.
6: A kto powiedział, że ty jedziesz?
5: Daj mi spokój.
6: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz, a to jest kanał nadawczy. Siwiki Borycka, cześć.

0: Dancing in the Moonlight to Jubel w RMF Max. I jak się wybieracie na przykład w ten weekend nadchodzący na wesele, to myślę, że warto DJ-a poprosić o tę piosenkę, bo bardzo miło się do tego tańczy. 9 minut po 6 w RMF Max.
1: No właśnie, wrzucić troszeczkę taki niższy bieg, zwolnić, odpocząć, żeby potem móc znowu zaszaleć. Na przykład na Erste letnich brzmieniach w Trójmieście, drodzy Państwo.
0: Tak jest, tam już w ten weekend kolejny przystanek wakacyjnej trasy Erste letnie brzmienia. Znów będzie Brodka z Grandą, będzie Grzegorz Turnał, słuchajcie, z zespołem. Będzie też Vito Bambino i wszyscy naprawdę wspaniali artyści, których z anteny RMF Max też znacie dobrze. No i żeby te bilety dzisiaj zdobyć, żeby o nie zawalczyć, to mamy proste pytanie. Co jest dobre, jak jest letnie?
1: Pieróg.
0: Letni pieróg.
1: Taki, który podgrzałaś, żeby zjeść na świeżo.
0: Mhm.
1: Ale on już tak odczekał z pół godzinki na tej patelni. I wtedy haps.
0: Ale to wtedy jest idealny. Ale nie robi się za twardy?
1: Nie, bo nie zdążył jeszcze stwardnić.
0: Okay,
1: i on jest jeszcze trochę ciepły.
0: Sweet spot, tak zwany.
1: Tak,
0: no właśnie, dobrze.
1: Co jest dobre, jak jest letnie? Wy musicie wymyślić swoje odpowiedzi, opisać to ciekawie, wysłać nam na Messenger RMF Max. Autor najciekawszej odpowiedzi zgarnia wejściówki na Erste letnie brzmienia.

0: Ale to jest dobry vibe, idealnie na poniedziałek. Ring my bells, RMF Max. My to jeszcze, słuchajcie, poprawimy. Tylko musicie włączyć wyobraźnię, bo uwaga.
1: Pies rasy Korgi, jak wygląda, każdy wie.
0: Tak jest. A na Litwie odbył się wyścig tych psów. Rasy Korgi.
1: No to jest jakby śmieszne samo tak, w sobie, wiecie, z jakiegoś powodu.
0: Te śmieszne małe pieski, co mają takie pluszowe pupcie i takie pluszowe łapcie i one się po prostu ścigają.
1: I właśnie ta śmieszność nawet jest taka trudna do rozgryzienia, bo ja myślałem nad tym. Mówisz wyścig psów. Super. Dodajesz rasy Korgi i już jest śmiesznie.
0: Tak, tak, jest bardzo
1: mówisz,
0: proste.
1: Mecz dwóch drużyn. Super. Dodajesz ekstra klasy. To samo.

0: Fire, fire. Jest ogień w RMF Max. 29 minut po 6. A my się zadzwoniliśmy już do Agi, która też w drodze z długiego weekendu jeszcze. Tak? Zgadza się?
1: Tak, witam, tak, zgadza się.
0: Tak, my sobie tutaj z Agą przed chwilą troszkę porozmawialiśmy o trasie z nadmorza na Śląsk. Podobno już trochę pada, ale mamy nadzieję, że w tę stronę słońca gdyńskiego cię wyślemy za chwilę, bo na festiwal Letnie Brzmienia mamy bilety do rozdania, tylko teraz trzeba będzie o nie powalczyć w zabawie 5 sekund.
1: Dobrze.
2: Aga, taka niepewna troszkę. Aga nam napisała, że najlepsza letnia jest kawunia. Mam nadzieję, że kawuni nie zabrakło w drodze i kierowca jak najbardziej oczy otwarte, uwaga skupiona, a teraz skupieni jesteście na zabawie. W 5 sekund. Będą 3 kategorie, co najmniej 2 razy trzeba sobie poradzić, żeby zgarnąć te wejściówki. Czy zasady są jasne?
1: Tak.
0: Super. No to lecimy z pierwszym pytaniem, Aga. Wymień 3 miejsca, w których czuć lato.
2: Czas start.
1: Gdańsk, Gdynia i Sopot.
0: No i pięknie, o to chodzi.
2: Ale sobie poradziła ty, ale to rozpykała. Bardzo mi się podoba
0: to
2: takie podejście.
0: To bardzo szerokie pytanie i o to chodzi. Michał, ty masz pytanie numer 2.
2: Mam pytanie numer 2. Jeżeli teraz sobie poradzicie, no to wejściówki są już wasze. Trzeciej kategorii nawet nie podajemy, dobra?
1: Dobra.
2: Wymień 3 rzeczy, które brzmią. Czas start.
1: Radio, muzyka i fakty w telewizji.
0: Ale nas ograła.
2: Ale nas rozpykałaś, nie wierzę w to po prostu.

0: Dawid Podsiadło w dobrą stronę w RMF Max. To się powolutku kończy. Czas by było zapowiedzieć prognozę pogody, a to się dzieje jak zawsze rymowanką. Tym razem do znanego, często używanego słowa podsiadanie.
1: Ile czasu?
0: Masz dokładnie 2,5 minuty, Justynko.
1: A powiedz, kiedy wymyśliłeś to słowo? Ciekawa jestem.
0: To po prostu często się używa, wiesz?
1: Dzisiaj rano pewnie.
0: Posłuchasz ludzi na ulicy, to często się używa słowa podsiadanie.
1: Aha, aha.

0: dwie rzeczy cieszą mnie w życiu najbardziej. Czyli dobry banger od Davida Getty to jest jedna rzecz.
1: Aha.
0: A Justyna Borycka z paniką w oczach dopisująca ostatni wers, kiedy czas już się dawno jej skończył, to jest druga rzecz. Rymowanka do słowa podsiadanie, zapowiadająca prognozę pogody. Zapraszam.
1: Po prostu uwielbiasz mnie upokarzać. Uwaga. O sierpniowej pogodzie mam takie mniemanie, jak o weselnej zabawie w podsiadanie. Czyli średnie.
0: Jak sobie poradziłaś ładnie.
1: Ładnie, dziękuję.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
4: Prawie jak w radiu.
3: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
5: Mega,
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Chcesz jeździć nową Toyotą bez martwienia się o serwis? Teraz w salonach Toyota Czajka serwis jest w racie twojego auta. Przykładowo Yaris może być twój już od 650 zł netto miesięcznie, a Corolla Touring Sports już od 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź niskie raty na pozostałe modele w salonach w Bytomiu lub Chorzowie przy DTŚC i wybierz dilera z samego serca Górnego Śląska.
16: I po reklamie.
17: Lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Śląsk 88.1 FM.
2: Z tej strony RMF Max Śląsk. Jeśli właśnie kończycie pracę albo wychodzicie ze spotkania, wieczór może troszkę wam pokrzyżować plany. Po 18 temperatura całkiem przyjemna. Od 20 do 23 kresek powyżej zera, ale niestety pogoda będzie się bardzo zmieniać. Więcej chmur, przelotne opady, lokalne burze. Tego możemy spodziewać się dziś wieczorem. Więc jeżeli planujecie odpoczynek, to nie lenistwo. To po prostu dostosowanie się do dzisiejszych warunków atmosferycznych.

0: Somber, to jest tak kojące serduszko wydarzenie. My Body Isn't Ready w RMF Max. To jest akurat ukojenie, które dziś dla mnie jest dosyć istotne, bo nie opowiadałam ci jeszcze o tym, ale miała miejsce w moim bloku ciekawa sytuacja. Mhm. Otóż mam takiego pana sąsiada, pana Rysia. I pan Rysia tak raz na pół roku średnio, jak robi takie naprawdę generalne porządki, takie z myciem okien i ze wszystkim, to lubi sobie odpalić muzę tak głośno, że cały blok się trzęsie. W środku dnia jakby co, nie w nocy. I jego absolutnym hitem jest Gangnam Style.
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie.
0: Jest rok 2026. Gangnam Style to jest numer jeden pana Rysia.
1: Czyli, poczekaj. Daj mi sekundę. Mhm. Czyli dzisiaj żyjesz sobie, żyjesz, tak. I nagle twój blok brzmi następująco.
2: O, pan Gangnam Style.
0: Tak.
2: Gangnam Style.
0: I to polega na tym, że pan Rysiu puszcza sobie ten Gangnam Style.
3: Lato na maksa.
0: Po czym wraca do tej piosenki jeszcze tak ze trzy razy i cały czas puszcza ją tak samo głośno na cały blok. Coś pięknego.
1: Wow.
0: Jak macie takie numery, którymi po prostu zmuszacie swoje miejsce zamieszkania do słuchania, to dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Może zrozumiemy fenomen pana Rysia.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Halo Gliwice! Odliczanie czas zacząć! Już 20 sierpnia wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka przy ulicy Józefa Uszczyka 2B. Czekają na Was specjalne promocje, atrakcyjne ceny i moc zakupowych okazji. Nie przegapcie! 20 sierpnia Józefa Uszczyka 2B w Gliwicach. Bądźcie z nami podczas wielkiego otwarcia!
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam, bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
6: Bo w Media Expert taniej masz.

0: miękkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Cena

0: Eliza. Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
1: jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Witajcie w RMF Max Śląsk, tu Fiałas, sprawdzam dla Was pogodę na wieczór, bo jeśli planowaliście spędzić wieczór na ogrodzie lub wybrać się na spacer, to warto jednak mieć plan B, bo może być przyjemnie, ale 15 minut później możecie szukać miejsca pod dachem, dlatego że dziś wieczorem sporo chmur, przelotne burze i opady, temperatura aktualnie w okolicach 20 stopni, więc nie jest źle, ale ze względu na zachmurzenie ta temperatura odczuwalna będzie spadała w dół. Dziś pogoda przypomina nam, że lato się powoli kończy.
5: No i proszę, punktualnie godzina 19, a my wcale nie do spanka, wcale nie do wieczorynki, bo tutaj jeszcze są do rozdania bilety na Fire Festival i to się wydarzy w tej godzinie.
6: Tak, totalnie za Fire.
5: Za Fire będziecie mogli tam pojechać w kanale nadawczym. Do 20 z Wami Siwek i Borycka, cześć.
6: A tu Alabama Ten, trochę energii, bo widzę, że przysypiacie. Znaczy nie widzę, bo Was nie widzę, ale tak się domyślam.

0: Temper City i Self Aware to jedno z nowości w RMF Max, ale teraz premierowo mamy dla was numer, który naprawdę mocno wystrzelił w ostatnich dniach w sieci. To jest Blitzkrieg po prostu. Tak pił jak rakieta w górę. MJ Deli, słuchajcie, z numerem Deli Supreme. I tutaj skojarzenie z Marty Supreme, takim filmem, który ostatnio się w kinach pojawił, jest nieprzypadkowe.
1: Nieprzypadkowe, bo odniesienia do tego filmu w tym numerze są obecne. Są też obecne odniesienia do pobytu autora w Nowym Jorku i taka nawijka o spełnianiu marzeń i o tym, że wszystko jest możliwe. To jest nieodłączny element właśnie u MJ Deliego, więc posłuchajcie tego nowego numeru. Proszę bardzo.
0: Tak jest. Wszystkim nam się trochę tej wiary w siebie przyda, więc lecimy. Deli Supreme w RMF Max.
2: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Cupry. www.lelek.pl.
3: And now, ladies and gentlemen...

0: Szybkie pytanie do Justyny Boryckiej. Gdyby z nazwiska, znaczy z pseudonimu tak naprawdę, Riany, wyciąć słowo nie, to jak by brzmiało? Dalej Riana. A gdyby ze słowa poniedziałek wyciąć słowo nie, to co wychodzi?
1: Podziałek.
0: Podziałek. I
1: podziałek,
0: to właśnie...
1: Podziałek, wiedziałam.
0: Wiedziałaś to,
1: wiedziałam
0: tak.
1: to.
0: I właśnie do zabawy w podziałek dzisiaj was zapraszamy. I to nie lada nagrody dziś do zgarnięcia.
1: Uwaga, skupcie się. Fire Festival. To już na koniec wakacji. 29-31 sierpnia. Alan Walker. Będzie też Kaigo, DJ Snake, BDOS 2115 i mnóstwo innych gwiazd na festiwalu w Chorzowie. I dzisiaj na całe 3 dni tego festiwalu z przyjemnością was wyślemy. Tylko trzeba się zgłosić do zabawy podziałek. A robicie to pisząc teraz na Messengerze RMF Max. Czego byście sobie nie odmówili?
0: Prosta sprawa, trzeba to ująć w jakiś ciekawy, kreatywny sposób i osoba, która zrobi to najlepiej, zostaje zaproszona do zabawy w podziałek i trzeba będzie powstrzymać się przez 45 sekund od mówienia nie, bo to w końcu podziałek, dzień bez nie. Zgłaszajcie się mówiąc nam na Messengerze lub pisząc nam na Messengerze, czego byście sobie dziś nie odmówili.
2: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
3: Reklama.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: I po reklamie.

0: to start it.
1: Śląsk 88.1 FM.

0: Silver Girl w RMF Max, a z nami już Kamil. Cześć Kamil.
1: Cześć, cześć, siema.
0: Kamil sam dobrowolnie zgłosił się do zabawy Podziałek, żeby powalczyć dzisiaj o bilety na Fire Festival. Festiwal, który już w Chorzowie w kolejny weekend, w ostatni weekend wakacji. 3 dni super imprezy, między innymi z BDS-em, Alanem Walkerem, Kygo i DJ-em Snake'em. No jest to gra warta świeczki, słuchaj, więc wydaje mi się, że Podziałek akurat tutaj warto wziąć udział.
2: Więc zacznijmy od pytania podstawowego, Kamil. Czego tak. Ty sobie dzisiaj nie odmówisz?
1: Ja dzisiaj nie odmówię mojej wieczornej modlitwy.
0: W sensie pacierza.
1: Mojego paciorka, tak.
2: Czemu nie odmówisz pacierza dzisiaj?
1: Wróciłem po urlopie i przechrzciłem już wszystkich, więc myślę, że...
2: A ząbki, ale ząbki umyjesz.
1: Ząbki umyję.
2: Ząbki
1: tak.
2: Umyję, dobra, no to, to dobrze, to całe szczęście.
0: Chociaż
2: dobrze.
0: Tyle.
2: Kamil, odpowiedź przeurocza, ale jeszcze jedno zadanie pozostało ci na dziś, żeby wejściówki na Fire Festival zgarnąć, trzeba będzie przez 45 sekund powstrzymać się od mówienia nie z okazji Podziałku, dobra?
1: Jasne.
2: Dobra, no to za chwilę czas wystartuje. Mamy przygotowane do ciebie oczywiście tendencyjne, trudne pytania. Potrzebujemy, żebyś utrzymał z nami kontakt przez te 45 sekund, bo jeżeli będziesz po prostu milczał, no to też tego nie zaliczymy. Wiesz, o co chodzi?
0: Aha.
1: Jasne.
2: Dobra.
0: No dobra, no także to... pełne skupienie i czas, start. Kamil, jakby trzeba było teraz iść na przykład na noc do pracy, to poszedłbyś?
1: Nigdy w życiu.
2: A czemu spędziłeś dziś pół godziny w damskiej toalecie?
1: Pomidor.
0: A słyszałeś, słuchaj, taką ciekawostkę znalazłam, że wydry morskie trzymają się za łapki podczas snu, żeby od siebie nie odpłynąć i się nie zgubić w wodzie.
2: Ale słodko. Kamil.
1: Zastanowię się nad tym.
2: Ale tu się nie ma nad czym zastanowić.

0: Up w RMF Max. Kto ten film zna, dobrze kojarzy, ten wie, że jest to coś wspaniałego. Za chwilę kolejna prognoza pogody w RMF Max. Tak. I tak trochę się zainspirowałam tą piosenką Shona Pola.
1: Tak.
0: I tym filmem właśnie, więc będziesz rymował do słowa baletnica. Na maksa. Trzy minutki.
1: Nie, no jasne. Pewnie żaden problem. Pełen luz.

0: Better Times to Robin Schulz i Warps w RMF Max. Za 20 minut będzie 20. Michał Siwek oko ma lekko przerażone, ale jednak... Czy nie? Czy ty jeszcze myślisz nadal?
1: Ja właśnie, to jest pierwszy raz w historii rymów pogodowych, kiedy ja po prostu nie mam pojęcia, co powiem.
0: Przecież nie jest baletnica aż taka trudna. No nic, zobaczymy. Michał Siwek rymuje. Zapowiedź prognozy pogody do słowa baletnica.
1: No.
0: Wierzę w ciebie.
1: Nie wiesz. Proszę, nie. Max! Tańczy na niebie jak biała gołębica. Zgrabnie jak baletnica. Jodeszdźwica! Jodeszdźwica!
2: Reklama.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

Witajcie w RMF Max Śląsk, tu Fiałas, sprawdzam dla was pogodę na wieczór, bo jeśli planowaliście spędzić wieczór na ogrodzie lub wybrać się na spacer, to warto jednak mieć plan B, bo może być przyjemnie, ale 15 minut później możecie szukać miejsca pod dachem, dlatego że dziś wieczorem sporo chmur, przelotne burze i opady, temperatura aktualnie w okolicach 20 stopni, więc nie jest źle, ale ze względu na zachmurzenie ta temperatura odczuwalna będzie spadała w dół. Dziś pogoda przypomina nam, że lato się powoli kończy.

0: my to zawsze potrafimy wybrać tak odpowiednio mocny numer na pożegnanie. Alan Walker i Ava Max za nami w RMF Max. Alan Walker to się w ogóle pojawi na Fire Festiwalu, na który jeszcze będziemy rozdawać bilety w kanale nadawczym, więc warto być blisko.
1: Czyli nie spać, słuchać RMF Max. No, zresztą ktoś pije o tej porze.
0: No dokładnie. Za chwilę jeszcze Graba, najlepsza dycha listy Hopbands. Teraz sprawdzamy, co w Tour de Clubie, a my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka.
1: I Michał Siwek.
0: Pa.
1: Idziemy spać.
2: Pora na Tour de Club w RMF Max Śląsk. Tu Fiołas, witam, zapraszam. Na początek coś dla tych, którzy potrzebują chwili oddechu od tańca. Dzisiaj w kinach na pewno dobrą opcją będzie Spider-Man. Obecnie jeden z największych hitów, w roli Petera Parkera ponownie Tom Holland, a film otwiera nowy rozdział w historii Spider-Mana. Christopher Nolan bez dwóch zdań odhaczył już sukces nowej Odysei i dzisiaj również zobaczycie ją w największych multiplexach. A jeśli żadna z tych propozycji nie przypadła wam do gustu, polecam rozważyć film Koniec ulicy Dębowej. Alternatywa dla superbohaterów, tutaj w roli głównej Anne Hathaway, która ostatnio przeżywa swój o jakże złoty okres w kinematografii. No i towarzyszący jej Iwan McGregor. Jeśli impreza na siedząco to dla was lipa, no to do weekendu jeszcze chwilkę trzeba będzie na parkiety poczekać. Piątek i sobota, klub Don Quixote w Częstochowie. Tutaj będzie się działo razem z rezydentami. Za to w sobotnią noc klub Energy 2000 Katowice puszcza oko do pań księżniczki na salonach. Zagra Defis.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: No to witajcie po 20 w RMF Max, tu Piotrek Świderski. Jak zwykle o tej porze odpalamy najlepszą dziesiątkę listy Hobbens Extra, jeszcze w wydaniu wakacyjnym. Na starcie nowego tygodnia sporo zmian w naszym zestawieniu, będą też oczywiście nowości. Także co, róbcie głośniej i lecimy z tematem. A na 10 w poniedziałek wiralowe Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody.

To przestanę nam duet powraca i to z jakim fajnym klimatem. Eli Oaks, Lavinia Reason w RMF Max. Ten numer jest już w propozycjach do naszej listy i możecie już na niego głosować na rmfmax.pl. A tymczasem wracamy do poniedziałkowego Top Ten. W sobotę był dopiero na 22, a dzisiaj wraca i to w naprawdę wielkim stylu do elity. Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk. RMF.

Miniony weekend zagrał DJ set na festiwalu w Poznaniu, a dzisiaj wylądował na miejscu 8 naszej listy Hot Bands w RMF Max. To DJ i producent z Brazylii, Alok, i jego Everything's Fine z fitem od Jennifer Lopez. A teraz wracamy do propozycji, bo tam czeka sporo dobrej, świeżej muzy, którą chcę się z wami bardzo podzielić tego wieczoru. Griffin, Band, a także Ines, posłuchajcie ich Word Away. Let me

0: ma patent na globalne hity. Śpiewający influencer Alex Warren i jego Passenger dziś 7 na wakacyjnej liście Hot Bands Extra. A już za chwilę sprawdzamy, kto w poniedziałek osiadł na miejscu 6. Zostańcie z nami koniecznie, bo jeszcze dużo przyjemnego grania przed nami. Między innymi nowość od Zali. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim. Let's go.
7: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take me with
8: you. Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
13: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji,

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: I po reklamie.

Taki bicior po weekendzie jeszcze niektórym z was może dudnić w uszach. Trzymamy tempo w RMF Max. I like Marlon Hofstadt, czy jak to woli DJ Daddy Trance. Jeszcze czeka na trochę więcej waszych głosów, żeby mógł się wbić do naszej najlepszej dychy. Wcześniej na szóstym Jugel z wiralowym Moving to the Sun, a teraz pora otworzyć najlepszą piątkę poniedziałku. Top 5. A tutaj już tak bardzo wysoko, wcześniej zapowiadana przeze mnie Zalia z nowym singlem. Naprawdę jest potencjał na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Kto wie, być może już jutro. Zalia, tylko kochaj mnie.

To jest właśnie numer, który może namieszać, sporo namieszać pod koniec tych wakacji na liście Hot Bands. Music Sounds od braci Lukasa i Felixa z duetu Fastboy przed momentem w RMF Max. U siebie w Niemczech już rządzą na szczytach list przebojów. Zobaczymy, czy również u nas się im to uda. Jak na razie jeszcze poczekalnia. Pamiętajcie, że głosować możecie na rmfmax.pl. Tymczasem otwieramy pierwszą trójkę. Mundial co prawda już dawno za nami, ale Shakira ciągle w znakomitej formie. Jej Daj Daj z Burna Boyem dziś na miejscu trzecim.

ten kawałek ma rewelacyjny, wakacyjny vibe. Więcej takiego grania będziemy mieć dla was po 21 w Max Party. Jonas Blue, Edge of Desire. Osobiście mam nadzieję, że dzięki waszym głosom na rmfmax.pl uda mu się w tym tygodniu wbić do głównego zestawienia. Przypomnijmy, że dzisiaj na trzecim Shakira i Burna Boy, Die Die. Na miejscu drugim White Palar, Vivi Simon i Mercury z kawałkiem To Coś. A poniedziałkowym numerem jeden jest dziś Repeat It od duetu Ed Sheeran i Martin Garrix. 12 lat się zbierali, żeby skończyć to nagranie, ale warto było czekać. One. Numer jeden.

0: można tego słuchać w zapętleniu. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. To poniedziałkowa jedynka listy Hot Bands Extra. No to zaraz odpalamy wakacyjne Max Party w składzie Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Ale wcześniej jeszcze posłuchajcie, co w tym tygodniu będzie się działo ciekawego u was na mieście. Pora na Tour de Club. RMF Max.
1: Imprezowy tydzień startuje powoli, ale niczego nie przegapicie, jeżeli słuchacie RMF Max Śląsk. Witam, tu Fioła, spora na Tour de Club. Co w tym tygodniu przed nami? Lato nie zamierza odpuszczać. Summer in the City to impreza, którą rozgrzeje miasto. W tę sobotę DJ Leon zaprasza na klimat Ibizy, na parkiet wypchany po brzegi i największe hity tego sezonu. Tropikalne klimaty, no i okazja, by jeszcze skorzystać z lata. Od godziny 23 możecie wpadać do klubu Onyx na imprezę Summer in the City w najbliższą sobotę. Księżniczki na salonach to z kolei wyjątkowy wieczór w klubie Energy 2000 Katowice. Również sobota. Tutaj gościem specjalnym wieczoru będzie Defis, która zagra dla was koncert podczas tej sobotniej nocy. Całość startuje już od godziny 22, a do 23 dziewczyny wchodzą za darmo. Szukacie propozycji kinowych? Króluje Spider-Man i Odyseja, ale warto pamiętać o wyjątkowej produkcji z udziałem Anne Hathaway i Iwana McGregora pod tytułem Koniec ulicy Dębowej.
2: Reklama. Mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Hot Play magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Ważne bramki, ważne linie.

0: Soko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

taki klimat po 21 w RMF Max, to ja rozumiem. Na koniec naszego pierwszego seta w Max Party Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Tutaj RMF Max, tu poniedziałkowy Max Party, już w duecie. Dołączył do mnie właśnie DJ Raf Mix, wbił się za konsolę i będzie miksował do północy wam same imprezowe sztosy. Ja tutaj raz na jakiś czas będę coś dopowiadał, żeby dotrzymać wam towarzystwa. Ogólnie gwarantujemy wam naprawdę fajny klimat, więc dajcie głośniej i zostańcie do północy. Max Party, siemano! We'll be right back.

0: to zdecydowanie jeden z największych festiwalowych bangerów tego roku. Axwell ze Swedish House Mafia i Bon w singlu Whatever Turns You On. Tak właśnie domykamy nasz kolejny poniedziałkowy imprezowy set w Max Party, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. My się tutaj z Draft Mixem dopiero rozkręcamy. Dużo dobrego, bardzo dużo dobrego grania do północy przed nami w RMF Max. Między innymi Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado, Give It To Me. Taki klasyczek już dosłownie za parę minut. Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszedłem.
11: Casa de Palma.
7: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
11: SMS o treści MAX na numer 7327,
7: koszt 3,69
11: lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

myślę, że na pewno wakacje 2026 będą nam się kojarzyły również z tym utworem. Ale Farben i Rene Miller, Body Talk w RMF Max. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zostały, przypominam. Kto ma wolne, kto ma labę, niech korzysta na maksa. A już w ten weekend my odpalamy najgrubsze lato na maksa w tym sezonie. Krasny Staw, 21-23 sierpnia, piątek, sobota, niedziela. Zagrają m.in. Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech

Króli i królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Kto ma blisko do Krasnego Stawu, niech wpada śmiało, a szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl. A tymczasem pędzimy dalej z poniedziałkowym Max Party, bo kolejne mega sztosy kręcą się na dekach Uraf Mixa. Teraz Paquito, Living on Video, odkurzymy ten klasyk. Później z 12 Duże Oczy będzie też afro-house'owy banger od Shimzy, Fire Fire. Zostańcie z nami koniecznie.

tego lata mamy po prostu wysyp takich afro-house'owych bitów, ale chyba nikt nie ma nic przeciwko, co? Shimza, jego Fire gra w RMF Max. A ciekawe, jak tam z wysypem grzybów. Czy już są, czy dopiero będą? Jak ktoś buszuje po lesie i regularnie zbiera, to możecie dać znać SMS-em pod 3001 albo nagrać głosówkę na naszego maxowego messengera. Jak tam sytuacja z grzybami w tym roku? Nie wiem, czy Kygo lubi zbierać grzyby, ale na pewno lubi zbierać nagrody, muzyczne nagrody za swoje hity. Posłuchajcie teraz jego najnowszego Take Me Back RMF Max.

0: No nie wiem jak wam, ale mi właśnie ta wersja hitu Temple City bardziej siada. Self-Aware i Lumix na chwilę przed 22 w RMF Max. Pierwsza godzina poniedziałkowego Max Party na finiszu, ale spokojnie, jeszcze dwie przed nami, więc absolutnie nigdzie się nie przełączajcie, zostańcie z Maxem. W kolejnym secie zagramy wam m.in. nowkę sztukę od Swedish House Mafia i Lickely. Będzie magicznie, obiecujemy. Zostańcie z Maxem. A teraz jeszcze kolejne poniedziałkowe wydanie Tour de Clubu.
1: To jest RMF Max Warszawa, witajcie z tej strony Fiałas. Zaglądamy do klubów i nie tylko, sprawdzamy co dzieje się w mieście w tym tygodniu, ale na początek sprawdźmy, gdzie nogi po weekendzie będą mogły odpocząć, bo na siedząco możecie dziś zasiąść w fotelu kinowym. Najgorętsze propozycje, te mainstreamowe, to oczywiście wciąż Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. Nowy etap w życiu Spider-Mana sprawić może, że nawet jeśli dotychczas nie byliście fanami tego superbohatera, tę część warto zobaczyć. Christopher Nolan już świętuje wielki sukces Odysei, ale to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć na dużym kinowym ekranie, a nie później na telewizorze w domu, więc wciąż możecie to zrobić, tym bardziej, że dziś sporo seansów zaplanowano na wieczór, więc po pracy też zdążycie. Koncertowo dzieje się w tym tygodniu. W piątek koncertuje Grzegorz Turnau. Wcześniej, bo już jutro w Hydrozagadce wystąpi formacja Red Leather. To propozycja dla tych, którzy lubią bardziej gitarowe i alternatywne granie.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano?
9: No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
15: Zgarniasz 15
16: tysięcy złotych!
17: Ja nie mogę!
10: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

Dla każdego coś dobrego, tak również gramy w Max Party. Sanach i Daria Zawiał w Eldorado po 22 w RMF Max. No hitów to wam na pewno nie zabraknie, to wam możemy obiecać. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, witamy ponownie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Tu Max Party, siemano. A nasz kolejny set rozpocznie jeden z moich ulubieńców, DJ i producent z Australii, Fisher, What a Life.

Zoo i Shakira Ferme w Max, specjalistka od mundialowych hymnów, ale także od piosenek robionych do animacji dla dzieci. Tutaj numer ze Zwierzogrodu Dwójki, w którym oprócz tego, że zaśpiewała, również wcieliła się w postać gazeli, a tak konkretniej to użyczyła jej głosu w oryginalnym dubbingu. Także jak jeszcze będziecie oglądać ten film ze swoimi pociechami, to możecie im sprzedać taką ciekawostkę. A w Maxie już za moment kolejne ciekawe, dobre bity. Na pewno odświeżymy hicior Dawida Tavare, If You Don't Know My Name. Kto to pamięta, kto to kojarzy, bądźcie blisko koniecznie.

Jak to mówią, dobre, bo polskie, Kubon i Zalia, Kyoto w RMF Max, a Zalia już w piątek zagra na Lecie na Maxa w Krasnym Stawie. Przypominam, szczegóły na rmfmax.pl. Tymczasem lecimy dalej, już w całkiem innym klimacie. Będzie tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Posłuchajcie tego mega bangera. Naprawdę jest sztosik.

Dzisiaj ta właśnie ekipa otworzyła najlepszą dziesiątkę listy Hot Bands w RMF Max. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. Ale teraz w takim specjalnym remiksie DJ-a Darka. Jak wam się podoba? Dajcie znać pod 3001 albo nagrajcie głosówkę na RMF Max. Nowym Messengerze. O właśnie. Za chwilę Kaira, będzie słodko-kwaśna Kaira, Sour, no i też H, Ring My Bell, wiralowy hicior od H-a. Już za moment, to jest poniedziałkowy Max Party. Bądźcie z nami do 24.

Tracimy tempo ani na moment. To Moonlight i Fordo Alabama, ten w RMF Max jeszcze przed godziną 23, a po 23, no co, kolejne sety, kolejne hity i kolejne świetne brzmienie od nas dla was. Piotrek Świderski i DJ Rafmix cały czas z wami. To jest poniedziałkowe Max Party. Zaraz wracamy do was z kolejną dawką dobrego, zmiksowanego bitu.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Ekipa męskiego grania 2026 nareszcie po 23 w RMF Max. Hity na Max. Z pozdrowieniami dla tych, co cały czas z nami w trasie, w pracy albo po prostu w domu, chillujących bombę na wakacjach, na urlopach. Piotrek Świderski, DJ Rafmix, witamy ponownie. Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, musicie być gotowi na kolejną zmiksowaną dawkę hitów na maksa. Na początek D.O.D. i Zibizu, Careful, Swedish House Mafia też wpadnie, no i jeszcze Jugel zabierze nas na zakupy. Moving to the sun, już za moment. Siema.

Modelki plus wakacje równa się letniaczek. To równanie jest nam znane nie od dzisiaj. Ich singiel Lubię Cię jak lato zamyka kolejny set w dzisiejszym Max Party. A na otwarcie następnego mam dla Was obecnie najczęściej wyszukiwany, czy jak to woli, szazamowany hit w naszym kraju. No i to już od dobrych kilku tygodni utrzymuje się na pozycji lidera. Także jak ktoś jeszcze nie zna tytułu tego hitu, to proszę notować. David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run River Angels About Me teraz w RMF Max.

polska ekipa to gwarancja wielkiego radiowego hitu Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love, to przed momentem w RMF Max, a teraz zagramy coś nowego od Oskara Cymsa. Słyszeliście już jego nowy singiel Bez Końca? Nie? No to zaraz usłyszycie, tylko dajcie o dwa ząbki głośniej, a ja przypomnę, że wywiad, najnowszy wywiad z Oskarem możecie obczaić m.in. na naszym Instagramie. Tam są tak zwane highlighty, więc wbijajcie, zostawcie obserwacje, no i zostawcie serduszko, jeśli lubicie Oskara. Jego Bez Końca teraz w RMF Max.

A i ta Becky G musiała konkretnie narozrabiać, jak tak przeprasza tego tatusia. Sorry papi, to Piggy Becky G to przed momentem, a teraz kolejny duet, który tego lata narobił niemałego zamieszania na naszej liście Hot Bands, Robin Schulz i Barbs z singlem Better Time. Dla mnie perełka.

Hits, Ego i For Money, ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie, jeszcze są wakacje, lato trwa w pełni. Co prawda dzisiaj ta pogoda była taka średnia, ale w tym tygodniu jeszcze nam dogrzeje, zobaczycie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Jutro słyszymy się ponownie w takim samym składzie po 21, a godzinę wcześniej od 20 jeszcze odliczymy 10 najlepszych hitów. Do usłyszenia, trzymajcie się, dobrej nocy, cześć!

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajs i kartel, PG gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które...